0: Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM. Radio Złote Przeboje.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM. Radio Złote Przeboje. And you can dance for inspiration.

0: dzisiaj, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, akurat masz dzisiaj urodziny, to my gramy właśnie przebój urodziny Edyty Bartosiewicz dla ciebie, nie ma za co.
1: Nie ma
0: I
1: za co.
0: I witamy tak. też gorąco od samego rana. Iwona Barajska,
2: dzień
0: Piotr
2: dobry.
0: Jaworski,
1: 100 lat,
0: Tomek Dorkiewicz, dzień dobry, za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy, poradnik radia Złote Przeboje.

0: tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy, poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 6. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
5: Niższe podatki dla części Polaków, rząd przyjął projekt budżetu. Tańsze paliwo i tańsza kolej. Słowacja szuka sposobu na odciążenie portfeli kierowców. Plaża w Ustce zamknięta, trwa badanie czarnej oleistej substancji. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 tysięcy do 150 tysięcy.
6: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg. A w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
5: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Wojsko dłużej na granicach. Do końca marca przyszłego roku nasi żołnierze ramię w ramię z pogranicznikami ochraniać będą granice z Niemcami i Litwą. Na zachodzie wojsko działa od lipca ubiegłego roku, a na wschodzie od października 2025. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marże na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza też w kolejnych miesiącach, że zniżka będzie zastosowana w podmiejskich autobusach i komunikacji w miastach. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plażę w Ustce. Plaża od poniedziałku jest zamknięta do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
7: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
5: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
8: Pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal morze takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
5: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia przez jednostki baków z paliwem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Wyjeżdżamy na ulicę Szczecina. Ruch powoli się zwiększa, ale spektakularnych korków jeszcze nie mamy. Dziś ostatni dzień września. Przypominamy, że to ostatni gwizdek, by uczniowie przedłużyli swoje sieciówki i dalej mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
1: Pogoda w Szczecinie.
2: Mieliśmy jak na tę porę roku bardzo ciepłą noc i dość ciepły poranek. A z godziny na godzinę będzie robić się jeszcze cieplej. Dziś w Szczecinie i okolicach w najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie. Odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Zachodniopomorskie niebo zasnute chmurami, ale padać nie powinno, tak przynajmniej obiecują synoptycy. Ciśnienie nadal wysokie, jednak po południu zacznie spadać.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
9: Dzień dobry, po szóstej jak prawdziwi mężczyźni przejedziemy się Deu Lanosem.
4: Ale w gazie kochani, koniecznie po szóstej też zastanowimy się, jak oddzielić chłopaków od prawdziwych mężczyzn, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, środa, dzień środkowy przy okazji, 4 minuty po godzinie szóstej, gramy Pet Shop Boys, Suburbia.

0: Break My Stride śpiewał Matthew Wilder kiedyś w latach 80., a potem Blue Lagoon w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:10 na zegarach. Kończy nam się, mili państwo, wrzesień. 30 września dzisiaj mamy, środę. I co tam w kalendarzu?
1: 29 lat temu rozpoczęto produkcję Deulanosa,
2: którego obowiązkowym wyposażeniem była instalacja LPG.
0: Korek wstydu,
2: proszę państwa, tak jest. Tak.
1: A dzisiaj obchodzimy również Dzień Tłumacza, Dzień Muzyki Country
0: Roland.
1: Dzień Chłopaka.
2: Tak, i pamiętajcie, chłopcy mają swój dzień raz w roku, faceci codziennie mają swój dzień.
1: Ale wszystkiego najlepszego, panowie.
2: A dziękuję. Dziękujemy. Możemy się uściskać oczywiście. A jak się mają państwo, słuchacze kochani, we wtorkowy poranek? Żyjecie? Jeśli tak, to dajcie znać. Zaczynamy apel poranny. Dzwoncie do nas pod numer 22, 4, 4 i 3, 0. I dziewczyny, i chłopaki, czekamy na was. I gramy Manam. Boskie Buenos.

0: Billie Jean i Michael Jackson, kawałek, przy którym po raz pierwszy zaprezentował swój słynny moonwalk, i to jest idealny krok w drodze do pracy. Nie wyjdziesz do pracy, a jednak cofasz się w kierunku łóżka. Czyli jak to było? Dwa do przodu, ile do tyłu?
1: Trzy do tyłu. Dwa do przodu, trzy do tyłu.
0: Tak. 18 po 6 to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a za chwilę wam zagramy tak, że wyskoczycie na równe nogi z łóżka. Przypominamy, że wstajemy prawą nogą najlepiej. Brotherhood of Men, Roxette w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na Dobre Studia.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.

0: Roxette śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i od razu wiemy, że to Złote Przeboje, od razu wiemy, że to nasze ulubione lata 80. A teraz chcemy sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my, wasi prowadzący poranni 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć chłopaki, cześć Iwonka.
2: Cześć.
1: Musiałem przyjść na nocną zmianę i po wypiciu 4 kaw i zjedzeniu 3 słodkich batonów stwierdzam, że nie jest to fajne dla organizmu. I nocki nie są dla mnie. Pozdrawia Robert z Wrocławia.
2: No, zgadzamy się z naszym słuchaczem w całej rozciągłości. Tak. Nocki w pracy są zdecydowanie zbyt kaloryczne i niezdrowe.
3: Tak, za to poranki są bardzo dietetyczne, zwłaszcza kiedy zaśpisz do roboty i poparzysz sobie język kawą. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer dla tych, którzy nie zdążyli na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Dzwońcie, kochani, czekamy na was, a w Radiu Złote Przeboje leci OMD. Jest minuta po 6:30.

0: Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa Are You Baby Tonight. Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny mogą tak zaśpiewać, że tonight, tonight będą your baby, a jak będzie tonight, to się zobaczy. Co szkodzi obiecać?
1: No właśnie, oczywiście, że tak. Już za chwilę, za kilka minut u nas perfektu bujania w obłokach, czyli to, na co czekamy przez cały tydzień, że pobujamy sobie w obłokach w weekend, a później się okazuje, że zakupy, sprzątanie i klepanie schabowych, to nie? Ale co szkodzi pomarzyć i być z Radiem Złote Przeboje. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów, jedynie 24,99. Kaufland.
5: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
3: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
4: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
5: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
9: W Szczecinie mamy sporo utrudnień związanych z remontami i wymianą wodociągu. Budują się też nowe drogi, aby jeździło nam się lepiej. A przy powstającej w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej nowej drodze zamontowano właśnie specjalne bariery dla płazów. Mają chronić żaby i ropuchy.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: defunto.
1: Mamy temat. Dzwońcie.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków, takich z dinozaurami. Na przykład mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej, wiecie, tej srebrnej. Dzisiaj, mili państwo, Dzień Chłopaka i chcemy właśnie was zapytać o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
3: Chłopiec, jak ma gorączkę, to bierze witaminę C, no. A mężczyzna, jak ma gorączkę, to pisze testament.
2: Musiałeś.
4: O tak. No a według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22 4 4 3 0. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji obiecujemy męską, fusiastą albo ziarnistą kawę naszego poranka do mielenia w zębach.
2: To jeszcze raz, czym się różnią mężczyźni od chłopców? Czekamy na wasze głosy. 22 4 4 i 3 0.
1: Mamy temat. Dzwoń.

Quality, I possess, don't say I'm fresh, when my voice on.

0: uśmiechem, z optymizmem zaczynamy przy takich przebojach. Nowy dzień, Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, wszystko fajnie, wszystko super, wszystko dobrze do momentu, jak nie skręcimy rano na stacji.
1: Ceny paliw idą w górę, ale słuchajcie, oszuści już zwietrzyli okazję.
0: No nie.
1: W internecie kuszą kierowców atrakcyjnymi rabatami na tankowanie. No, problem w tym, że zamiast oszczędności może być spora strata. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.
3: W kalendarzu mamy 30. ostatni dzień września. To jest środa, jest siódma, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.

0: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie lotnictwo znów operuje przy granicy. Tanie paliwo kusi, ale można stracić pieniądze. Uwaga na oszustów. Wielka miłość i wielkie kino. Nowa lalka od dzisiaj w kinach. To kolejny taki poranek na wschodzie Polski w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Działania mają charakter prewencyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek o 6 rano. W plecaku szkolnym nastolatka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
1: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu.
0: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Od dzisiaj w kinach w całej Polsce oglądać można najnowszą ekranizację Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
2: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
0: W filmie grają również Marek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: W Szczecinie zagęściło się przy rondach i skrzyżowaniach. Uważajcie też przy przejściach dla pieszych, bo i ruch pieszych się zwiększa. Przypominam, że awaria sieci wodociągowej usuwana jest w okolicy skrzyżowania Jagiellońskiej z Aleją Bohaterów w Warszawie. Zamknięty jest jeden pas jezdni.
3: Pogoda w Szczecinie.
5: W nocy niebo było prawie bezchmurne, można było podziwiać gwiazdy, ale w ciągu dnia na zachodnim Pomorzu chmur będzie przybywać, jednak padać nie powinno. Temperatura maksymalna od około 19 stopni nad samym morzem, przez 22 w Wolinie do 23 w Szczecinie. Wiatr umiarkowany, momentami może powiać mocniej z południa i południowego wschodu.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
6: Dzień dobry, jest nowość w randkowaniu. O. Chcecie posłuchać jaka? Zostańcie z nami, będzie o tym po siódmej.
7: Po siódmej też zagramy wam przebój spod lady, czyli piosenkę, którą założymy się, że mogliście nie słyszeć od jakiegoś 84. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym. A u nas Jennifer Lopez, 5 po siódmej.

0: Kochani, kochani, a może dacie się zaprosić na randkę?
1: No czemu nie?
0: Nie dacie się zaprosić,
1: czemu nie?
0: Dacie. No dobra, to może posłuchajcie chociaż o nowościach w randkowaniu.
2: Polka stworzyła nową aplikację do randkowania. Ona ma być konkurencją dla tych światowych gigantów branży.
1: O, popatrz.
2: Aplikacja ma być połączeniem psychologii i astrologii, no i ma polegać na stopniowym odkrywaniu twarzy potencjalnego partnera lub partnerki.
1: Tak, podobno właśnie odkrywać można stopniowo, a zakryć gwałtownie jednym ruchem palca. Invisible Touch, teraz Genesis będzie grać nam o poranku w środę, brać Złote Przeboje na dzień dobry. Tak się właśnie budzimy, tak zaczynamy nowy dzień. 13 po 7.

0: Suzy Quatro, Chris Norman w duecie. Młodsi słuchacze mogli poznać ten przebój całkiem niedawno w takiej wersji Whoop Whoop It's It, ale my jako, że jesteśmy już wiekowi, to wolimy w oryginale. Po prostu posłuchać sobie Suzy Quatro i Chrisa Normana w radiu Złote Przeboje.
1: Tak, bo tych wersji Whoop Whoop, Whoop Whoop i tak, to serce może już nie wytrzymać, kochani. Gramy pięknie, najpiękniej jak tylko możemy w radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla kierowców wielkich 16-kołowców, którzy całą noc podróżowali. Już za chwilę I Drove All Night i Celine Dion. Bądźcie blisko.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy dzisiaj, no nie chwaląc się, mamy dzisiaj Dzień Chłopaka. No i dlatego pytamy was od rana o to, jak oddzielić, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Moim zdaniem chłopców od facetów tak naprawdę bardzo niewiele różni, no, ponieważ i jedni i drudzy używają zabawek, no jedynie no, rozmiar tych zabawek się zmienia. A poza tym są tacy sami.
3: I cena, to prawda.
4: Cena zabawek też jest inna.
3: A według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22, 4 czwórki i 3 zera i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji i obiecujemy męską, taką siastą albo ziarnistą kawę naszego porannego programu. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: za zimną kawę, na tekturową parówkę, na zwietrzałą musztardę, nawet na nie ten majonez, czyli na herezję czystą. Disco jest dobre na wszystko, proszę Państwa. I dlatego disco grupy Optoman tak dobrze nastroiło na dzień środkowy, czujny, zwarty i gotowy. Za 21:08.
1: Dzień dobry, w środowy poranek Wam mówimy. Za chwilę New Kids on the Block, czyli pierwszy muzealny już dzisiaj okaz boys bandu. A jeszcze przed 8 pomachamy antenkami na naszych beretach i przypomnimy sobie artystę, którego oj, dawno, dawno u nas nie było słychać.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Jak zwykle o tej porze ruch zwiększa się szczególnie przy placówkach oświatowych, ale ciasno standardowo mamy także na Alei Wyzwolenia, Alei Piastów. Zderzak w zderzak pojedziecie momentami na Bałuki, przy Bramie Portowej i Mostem Długim. Szczecin obudził się na dobre.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Czapek bejsbolówek nie było wtedy w Polsce, gdyż był to rok 1984. Do wyboru były czapki z pomponem oraz berety z antenką, proszę Państwa. I w tym czasie on, kapitan Nemo, był młodą gwiazdą polskiej muzyki. On był nieśmiały, a wokół było mnóstwo pięknych kobiet. Z jedną z nich zaczął się romans. Niestety on został porzucony.
1: No i swoje żale i złości przelał w dramatyczną, ale jakże piękną piosenkę. I właśnie teraz będzie śpiewać ten facet wspomniany w berecie z antenką o oczach smutnych niczym myśliwski hart szkocki. Włączamy sentymenty, włączamy naszą kasetę z 1984 i gramy Twoja Lorelei, Kapitan Nemo.
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: przez cały dzień. Za 4 minuty 8, a teraz uwaga, kto się nie może jeszcze dobudzić o tej porze, temu za chwilę dmuchniemy w ucho.
1: Jeśli chcecie się szybko pozbyć liści z podwórka, to uważajcie na dmuchawy. No, można słono zapłacić.
0: Serio?
1: Tak. O szczegółach opowiem w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama. 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Sąd zdecyduje dziś w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dane z faktur w rękach cyberprzestępców. Ofiarą ataku padła fakturownia. Grabienie tak, dmuchawy nie. Za złamanie zakazu grozi nawet 5 tysięcy złotych. Sprawa listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, zajmie się dzisiaj nią warszawski sąd. Polityk PiS-u ukrywający się przed służbami i polskim wymiarem sprawiedliwości domaga się możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Przeciwna jest temu prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu.

0: sądu lub śledczych, tak jak wymaga tego list żelazny. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Utrudnienia na kolei między Warszawą Wileńską a Zielonką. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem nadal trwają prace naprawcze. Od wtorku odwołano już 38 pociągów, a 55 miało łącznie ponad 760 minut opóźnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch wróci do normy. Ekipy techniczne pracują na miejscu. Kolorowe liście można podziwiać, grabić i zbierać, ale zdmuchiwać już nie. Taki zakaz obowiązuje na przykład w Warszawie i na całym Mazowszu. Dotyczy dmuchaw zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, a przepisy obejmują mieszkańców, firmy, urzędy i spółdzielnie, mówi Magdalena Niedziałek z warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta.
1: Używanie dmuchaw nie jest dozwolone, ponieważ jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów, przez co pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy, a to przyczynia się do chorób układu oddechowego i krążenia. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas.
0: Za złamanie zakazu można zapłacić od 500 do nawet 5000 zł.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Jak zwykle o tej porze wydaje się, że wszyscy mieszkańcy Szczecina ruszyli na drogi. Mamy poranny szczyt komunikacyjny. Ruszyła także budowa obwodnicy Mierzyna. Nowa droga krajowa numer 10 połączy Szczecin z zachodnią obwodnicą. Dwujezdniowa arteria będzie miała niemal 5 km długości.

0: Pogoda w Szczecinie.
1: W Szczecinie i regionie niebo nieco zachmurzone, jednak synoptycy nie zapowiadają dziś opadów, wręcz przeciwnie, za chmur gdzieniegdzie w regionie wygląda słońce, po południu wyjrzy na dobre także w Szczecinie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 stopni Celsjusza, ale odczuwalna będzie nieco niższa, także ze względu na wiatr, który czasem mocniej powieje ze wschodu i południowego wschodu.
0: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej wystąpią w naszym porannym programie naukowe grzmoty burzowe, bo one się naprawdę robią ciekawe rzeczy.
3: Po ósmej dowiecie się także, na co nam nareszcie pozwala wypaśna i ekskluzywna technologia amerykańska. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A ten kawałek to pozwala na niezłe wygłupy, jak zawsze z rana w Radiu Złote Przeboje. Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. 4 minuty po 8.

0: uderz w stół, a nożyce się odezwą. A jak kochany grzmotniesz w ziemię, to też się coś odezwie.
1: Państwo wybaczą, koledze, te głupoty. My tutaj mamy poważne publikacje naukowe przed sobą.
0: No
1: i wynika z tej publikacji, że grzmoty burzowe wprawiają ziemię w drgania. I dzięki temu naukowcy mogą poznać strukturę gruntu nawet do 100 metrów głębokości.
2: Ja się zgadzam z tym, jak grzmotnąłem niechcący oczywiście kryształem rodowym o podłogę, to miałem taką burzę w domu, że aż sąsiadów na dole telepało. Chyba do dzisiaj nawet jest niespokojnie. A my teraz grzmotniemy, naprawdę przyłożymy. Sami posłuchajcie, jakim przebojem. Blame it on the boogie. Big Fun w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu zapisać samego lud.
1: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, z okazji dnia chłopaka. Chłopacy ośmielają się poprosić o coś takiego, jutro już nie będą tacy odważni, a mężczyźni prawdziwi to się nie odważą nigdy czegoś takiego powiedzieć. Wiemy na własnym przykładzie. Dzień dobry, radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, tak dokładnie, 20 po 8.
2: Dzień dobry, za chwilę z okazji dnia chłopaka przywdziejemy sułtańskie szaty i będziemy się wygłupiać i grać na wyimaginowanych gitarach. Sultan of Swings zagra Dire Straits w radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
1: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
4: Włącz radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Miau.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte.
1: Praca?
2: Jak zawsze.
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj dzień chłopaka i przez cały poranek pytaliśmy was, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. Czas na podsumowanie.
2: Dzień dobry, radio kochane. Przecież to jest banalnie proste. No. Chłopiec pyta dziewczyny, czy może iść z kolegami. No mężczyzna nie pyta, bo wie, że nie może.
3: Jeżeli chodzi o to, czym się różnią chłopcy od mężczyzn, to łysiną.
4: Chłopców poznaje się po tym, że zawsze chcą mieć rację. Natomiast mężczyzna wie, kiedy bardziej opłaca się mieć święty spokój.
5: Kawę naszego porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Nie będziemy
6: jakże
5: tłumaczyli,
6: dlaczego
5: jesteśmy dorosłymi facetami. Nie będziemy tłumaczyli, tak? Za wszystkie głosy dziękujemy. Chłopakom winszujemy ich święta. A jutro będziemy zapraszali was do oglądania nowego programu w telewizorze z udziałem jednego z porannych prowadzących. Chodzi o program Hitster.
1: Hitster, Hitster! A my jutro o poranku będziemy się bawić właśnie w skojarzenia i wspomnienia związane z naszymi ukochanymi przebojami z lat 80. i 90.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama. Złote przeboje w drodze.
3: Jak zwykle o tej porze w Szczecinie zwolnicie przy większości rond i skrzyżowań. Mamy też trochę prac drogowych. Życzę wszystkim kierowcom dużo cierpliwości, a może przesiądźcie się na rower. Szczeciński rower miejski zaś czeka modernizacja. Będą nowe urządzenia zabezpieczające i możliwość wypożyczania bez aplikacji.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Jak wiadomo, jest szkoła falenicka i otwocka, prawda? No. Świat dzieli się z różnych powodów. Na fanów Beatlesów albo Rolling Stones, tak. Na fanów Kolendry albo Pietruszki.
1: Tak.
0: A także na użytkowników Androida lub iOS.
2: Zgadza się.
1: I teraz tak, użytkownicy najnowszego iOS-a w końcu mają to, o co prosili od lat.
0: No.
1: Czyli mogą ustawić głośność budzika i dzwonka osobno, bo do tej pory nie mieli takiej możliwości.
2: Wiecie,
1: naprawdę.
2: Cały ten amerykański iOS trochę przypomina nam pewien radziecki wynalazek, o którym swego czasu opowiadał Robert Makłowicz.
3: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Odpowiedź. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie.

0: nie ma co, nieźle przyłożył o poranku z głośnika. Sledgehammer, Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za 5 minut 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do kin.
1: Czy nowa lalka podbije kina? No, pierwsze reakcje już są, a od dziś każdy może sprawdzić, jak Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska wcielili się w Wokulskiego i Izabelę Łęcką. Więcej o nowej produkcji w wiadomościach o 9:00.

0: życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema e-gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Reklama. 30 września, mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: 13-latek planował atak w szkole, sąd zdecydował o jego losach. Inflacja może przyspieszyć, a winne m.in. drogie paliwo. Lalka zachwyciła widzów na premierze, dziś film trafia do kin w całej Polsce. Uczeń, który szykował masakrę w szkole, wylądował w poprawczaku. Sąd w Wąbrzeźnie umieścił 13-latka w ośrodku wychowawczym. Chłopak pochwalił się swoim planem w internecie i w ostatniej chwili powstrzymała go policja. W plecaku szkolnym nastolatka znalazła bagnet, a w mieszkaniu tasak. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci Krystian Jaworski i Aleksandra Świątkowska mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
15: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
16: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
14: A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie

0: Łączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
1: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
0: Do badań w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Widzowie, którzy oklaskiwali film na premierze, byli zachwyceni.
2: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
3: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
0: W kinowej Lalce w rolach głównych zobaczymy Kamilę Urzędowską i Marcina Dorocińskiego. Ma właściwości antyseptyczne i zawiera cenne polifenole. To tylko część prozdrowotnych właściwości miodu, ale oczywiście tego naturalnego. Czy możemy samodzielnie odróżnić miód pszczeli od sztucznego oraz jaki miód będzie najlepszy dla osób, które pilnują poziomu cukru, oczywiście po konsultacji z lekarzem? O tym wszystkim w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzeci strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
4: Pogoda.
0: Kolejny pogodny dzień przed nami z dużą ilością słońca i bez deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Kielcach, 20 w Gdańsku i w Bydgoszczy, 21 w Warszawie do 23 we Wrocławiu.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
7: Po raz trzeci od rana nic nam się nie chce, czyli mamy środę. Od jutra perspektywy zaczną się poszerzać.
8: Tak, dopiero od jutra, ale my i na ten tak zwany dzień dzisiejszy mamy super rzecz, jesienną wyprawę marzeń za niecałe pół godziny. W tej zabawie właśnie wyślemy kogoś do luksusowego hotelu w Karpaczu. Radio Złote Przeboje. Jesień zawsze jest złota i piękna. 4 po 9, Beliningrad.

0: W latach 80. ten artysta nakładał na twarz tyle makijażu, że miewał problemy z utrzymaniem równowagi, bo jego głowa ważyła więcej niż chude nóżki, ale jedno trzeba mu przyznać, był wyrazisty, skubany i nie do pomylenia z żadnym innym. I tak też jest do dzisiaj, bo Boy George z Culture Club jest nadal naprawdę w super formie. Sami sprawdźcie, Culture Club zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A w latach 90. była sobie taka wokalistka, która kochała muzykę country. Świetnie grała na gitarze, świetnie śpiewała. No i śpiewała te swoje przeboje, dopóki nie przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział, oprócz tego, że jesteś szczęśliwa i zadowolona, to możesz być jeszcze bogata. Tylko choć przerobimy te twoje piosenki country na coś dance'owego i popowego. I tak zrobili. I właśnie tak wszyscy poznaliśmy Shania Twain, która już teraz w radiu Złote Przeboje. 12 po 9.
2: Let's go, girls.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie,
9: bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Złoto, czerwono, żółte i takiej jesieni chcemy. A co powiecie na jeszcze więcej, na jesienną wyprawę marzeń?
2: Kochani, przed nami ostatni finał zabawy, w której mamy dla was weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu.
1: Tak, zadanie było raczej proste na naszej stronie, na złotemprzeboje.pl. Trzeba było dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: A my, komisja wysyłająca do Karpacza, do tych luksusów, właśnie wybieraliśmy zwycięzców. No i z nami jest słuchaczka Paulina z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Paulina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki. I teraz ty, dzięki czemu, mów.
3: Dzięki mojej ekipie remontowej, która weszła w czerwcu i jeszcze siedzi. I bo się okazało, że stwierdziłam, że wakacje są najlepszym momentem dla mnie. Aha. Ale się okazało, że oni mają też wakacje jako budowlańcy. I tak sobie trochę przebywam na działce z rodzinką, trochę u moich rodziców pomieszkuję. Teraz chyba się do teściów przeniesiemy, żeby nie obciążać naszą osobą.
1: No to powiem ci tak, komu jak komu, ale tobie się należy, Paulino, tak, z Łodzi. Tak, wygrywasz weekendowy wypad, wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu. W pakiecie między innymi śniadania, obiad, kolacje, nielimitowany dostęp do strefy wellness. I co jeszcze, to ci za chwilę powiemy poza anteną.
3: Dziękuję, bardzo się cieszę i czuję, że odpocznę.
2: Jak chcesz, to jakiś wałek do malowania też znajdziemy. Luz.
3: Nie.
2: Paulino droga i wszyscy, którzy braliście udział w tej zabawie, no miło nam było wysłać was na jesienną wyprawę marzeń. Dziękujemy wszystkim za udział w tym konkursie, tej zabawie. No i do zobaczenia w pięknym Karpaczu.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte.
8: Praca?
9: Jak zawsze.
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie.
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
11: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Ponieważ jest środa, to już z pewną nieśmiałością, ale życzymy wszystkim słodkiego, miłego życia i zmykamy do jutra. Dziękujemy.
1: Jest tyle weekendów do zdobycia. A to będziemy o weekendzie myśleć dopiero jutro. Nie, pojutrze. Iwona Barańska, dziękujemy.
2: Dziękuję
1: Piotr Jaworski, dziękujemy.
2: Dzięki.
1: Tomek Korkiewicz, dziękujemy. Gosia Kościelniak przy mikrofonie, witamy.
3: Dzień dobry, jestem, ściskam was bardzo mocno, idźcie sobie już, zbierajcie siły na jutro, żeby też był to taki piękny poranek, radosny. A teraz w Radiu Złote Przyboje pomarzymy sobie The Cranberries i Dreams.

Cranberries tuż przed godziną 10 w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, a potem

0: o rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy, po prostu rozmowa.
0: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
13: Wiadomości ze Szczecina.
14: Ula Myszkinis. Na zachodnim Pomorzu powstaje 9 centrów aktywności i wolontariatu seniorów. Niedawno otwarto świeżo wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Wszystko w ramach programu Social Silver, mówi Agnieszka Cieślicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
15: Mamy rosnącą liczbę seniorów. To jedno z największych wyzwań naszego regionu. Wyobraźmy sobie miejsca, w których po 60 życie wcale nie zwalnia.
14: W szczecińskim centrum organizowane będą m.in. zajęcia teatralne, sportowe i kulinarne. Teraz o innym miejscu, gdzie także ważny jest wolontariat. W sobotę w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie dzień otwarty. Będą pokazy, prelekcje i spotkania z czworonogami w ramach akcji Psie biegnij się. Start o 12:00. Rozpoczął próby morskie, a 11 listopada zostanie ochrzczony. Prom Bursztyn Unity, bliźniacza jednostka Jantara, przybije do wałów Chrobrego. Uroczystość ma mieć wyjątkową oprawę. A w kolejnych wiadomościach o wyjątkowej akcji Szlachetna Paczka.
13: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
16: Dorota Werdycka. U schyłku sezonu miodobrania dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd miodów i ich właściwości. Zacznijmy od różnicy między miodem prawdziwym a sztucznym, która jest ogromna. Przypomina Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
17: Miód naturalny pochodzi od pszczół. Jest to produkt całkowicie wytworzony przez pszczoły i zebrany, odebrany i przetworzony przez człowieka. Natomiast miód sztuczny jest to miód, który został wytworzony z cukrów lub innych substancji przez człowieka.
16: W związku z czym miód sztuczny jest pozbawiony tych właściwości prozdrowotnych, które ma miód pszczeli.
17: Nie ma tej wartości enzymatycznej, związków prozdrowotnych, antyoksydacyjnych, antyseptycznych.
16: Czy samodzielnie możemy jako konsumenci rozróżnić miód sztuczny od prawdziwego? O tym za godzinę.
13: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
14: Dziś na zachodnim Pomorzu pogodnie, nie powinno padać, będzie trochę chmur, ale zupełnie niegroźnych. No i nadal ciepło. W Szczecinie dziś temperatura w najcieplejszym momencie dnia w okolicach 23 stopni. Ta odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr, który powieje mocniej ze wschodu i południowego wschodu. Ciśnienie nadal wysokie, choć delikatnie będzie spadać. Mamy babie lato.
13: Radio

0: Złote przeboje na fali 89,8 FM.
1: 10:02. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, zapraszam na przepiękne, jeszcze wrześniowe. Jutro już będziemy witać październik, przedpołudnie środowe i na nasze przywitanie Billy Joel.

0: Dane pokazują, że chociaż kobiety coraz śmielej wkraczają w zawody tradycyjnie męskie, to mężczyźni rzadziej znacznie decydują się na podjęcie pracy w branżach mocno sfeminizowanych. Przykłady? Na przykład opiekunowie w żłobkach, 87% to kobiety, nianie podobnie, pielęgniarstwo i położnictwo, mężczyźni około 20%. Edukacja i szkolnictwo, szczególnie wczesnoszkolne i przedszkolne, no tutaj mężczyźni są rzadkością, stanowią poniżej 5% w tej pracy. A dzisiaj Dzień Chłopaka. No i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się do nas, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy może nosisz wszystkie kartony i nie masz prawa do kwestii temperatury w biurze w ogóle ustawiania? Ale panie, też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, tego jednego mężczyznę wśród was, to jak to jest? Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki, współpracowniczki rodzynków 22443430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. I teraz idealna piosenka.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

To jest muzyka. 5 lat przed tym, jak trafiła w ręce Sinead O'Connor, ta piosenka, która przed nami w Radiu Złote Przeboje już istniała. Autorem był uwielbiany przez tłumy Prince, który ten utwór napisał na potrzeby swojego nowo powstałego projektu. Nazywało się to The Family i zespół miał być odskocznią od jego soulowej muzyki. Soulowej też czasami. Niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy po zaledwie jednym koncercie i całość się w ogóle okazała sporym niewypałem. Niewielu o nim pamięta. Prawie cała muzyka The Family przyszła bez echa, poza jedną balladą, którą usłyszała menadżerka początkującej wtedy wokalistki z Irlandii. I po latach jeden z dyrektorów wytwórni wspominał, że kiedy O'Kelly przyniosła do studia kasetę, na której była ta piosenka, i kiedy on ją usłyszał, to po prostu płakał. Płakał jak bubr, siedział cały we łzach. No i wielu z nas tak właśnie zareagowało na tę piosenkę w roku 1990, bo takiego wykonania, takiej naturalności, takiego głosu jak Sinead próżno szukać. Radio Złote Przeboje i Nothing Compares to You.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień chłopaka i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy wręcz przeciwnie. Panie też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, jak wam się pracuje w takim układzie? Jeden mężczyzna i większość was. Dzwonicie.
2: Dzień dobry, mam na imię Kasia i dzwonię w imieniu swojego kolegi, z którym pracuję. Jest opiekunem medycznym i jest naszym rodzynkiem. Rozpieszczamy go codziennie. Pozdrawiam Bogdana z oddziału wewnętrznego w Sanoku.
1: A Bogdan nieśmiały czy zapracowany? Za najciekawsze zgłoszenie dziękuję bardzo. Oddaję dzisiaj po 12 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki i współpracowniczki rodzynków 22443 0. I można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

Robota nie zając, Fleetwood Mac i Little Lies idealnie brzmi o każdej porze. Wielu z nas teraz w pracy i dlatego gramy dla Was, żeby było jak najpiękniej. Największy przeboj lat 80. i 90. Za 4 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy razem.

0: Autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu.

0: za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Reklama.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
5: Wiadomości ze Szczecina.
6: Ula Myszkinis. Port Szczecin-Świnoujście wygrał. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji Liebensraum Forpommern na decyzję środowiskową w sprawie budowy nowego kontenerowego portu w Świnoujściu. Wszystkie wydane do tej pory decyzje są zgodne z unijnymi postanowieniami i przylądek Pomerania może powstać. Weekend cudów akcji Szlachetna Paczka dopiero w grudniu, ale praca wolontariuszy trwa cały rok. Zapytaliśmy Wojciecha Krygiera, koordynatora z naszego regionu, co dzieje się teraz.
7: W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie rekrutacji, czyli rekrutujemy wolontariuszy. W województwie zachodniopomorskim gdzieś tam około 40 osób zostało i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny.
6: A jeśli chcecie pomóc, szczegóły znajdziecie na szlachetnapaczka.pl. Dziś w Szczecinie startuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy Senior Movie. O 19 w Willi Lęca gala otwarcia. Obowiązują zaproszenia i bezpłatne wejściówki wydawane na pół godziny przed wydarzeniem. A u nas kolejne wiadomości w południe.
5: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
8: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przyglądamy się miodom, o którym nie można odmówić właściwości prozdrowotnych, ale dotyczy to tylko miodów naturalnych. Czy jako konsumenci możemy rozróżnić miód sztuczny od naturalnego? To bardzo trudne i złożone, ale smak i zapach mogą w tym pomóc, podpowiada Katarzyna Kusyk, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
9: Na pewno trzeba zwrócić uwagę, czy ten miód pachnie rzeczywiście kwiatami, z których jest pozyskane i deklarowane na etykiecie. Warto zwrócić uwagę też na jego wygląd, przy czym tutaj bardzo będę podkreślała zawsze, że to, że miód jest skrystalizowany, nie oznacza, że jest zły, bo jest to naturalny proces miodu i w smaku też należy wyczuwać taki przyjemny, dobry smak naturalnego miodu.
8: Czy miody prosto z pasieki różnią się od tych ze sklepowych półek i jak powinny być oznaczone? O tym za godzinę.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Szczecinie.
6: Na zachodnim Pomorzu dziś niebo zachmurzone, jednak synoptycy nie zapowiadają opadów. Do końca dnia bardzo ciepło, jak na koniec września. Temperatura maksymalna od około 19 stopni nad samym morzem, przez 21 w Wolinie, do 23 w Szczecinie. Odczuwalna temperatura niestety będzie nieco niższa, także najlepiej ubrać się na cebulkę.
5: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
4: 2 minuty po godzinie 11, więc wchodzimy w kolejną godzinę przedpołudniową, środową w Radiu Złote Przeboje i specjalnie dla Was teraz Flames of Love.
10: Radio Złote Przeboje.
4: Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj Dzień Chłopaka i ściskam wszystkich, którzy się chłopakami czują. Mężczyźni mają swoje święto, prawda, w czerwcu, więc ściskamy chłopaków, ale przy okazji w naszym cyklu Robota nie zając dzwonicie, piszecie, opowiadacie o waszych rodzynkach w pracy. Rodzynki też się do nas odzywają. 224-4-3-0.

Gorąca, płynna czekolada. To jest coś, co większość z nas lubi. Roztapia nam serca i to jest jedno z najpiękniejszych określeń na głos Sade. Zresztą w ogóle cała jest gorąca, płynna czekolada. Miłości poświęca każdy swój utwór. Uczuciom poddaje się bezgranicznie. My, kobiety, sięgamy po jej płyty w stanach zakochania. Panowie z kolei, no wiadomo, wzdychają w ogóle, kiedy ją słyszą i widzą. Sade potrafi nie tylko nadać ton już istniejącemu uczuciu, ale też uleczyć złamane serce. Bo na przykład, jeśli przypomnicie sobie ikoniczny teledysk do No Ordinary Love, to tam wciela się w postać syreny porzuconej przez marynarza. Nieszczęśliwie zakochane słuchaczki, no i słuchacze też utożsamiają się z nią, kiedy patrzy w morską dal w ostatniej scenie wideoklipu, daje nadzieję na lepsze jutro. Piękne, cudowna jest Sade i teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przyboje.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.

0: Robota nie zając.
1: W ostatni dzień września, w dzień chłopaka, szukamy rodzynków w pracy. Jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet, powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy nie. Przemek napisał, jestem właśnie takim rodzynkiem. Pracuję niemal z samymi kobietami i uwielbiam to. Rozpieszczają mnie, na przykład dzisiaj dostałem domowe powidła. Ale i sam je często rozpieszczam, przynosząc jakieś ciasta czy inne smakołyki. Kobiety górą, napisał Przemek. Panie, także pytam, jeśli macie w pracy rodzynkę, jak wam się pracuje w takim układzie?
2: Mam na imię Agata, panowie rodzynki. Jedyni, niepowtarzalni, całych dwóch. Wśród morza damskich rozmów nauczycielskich dzielnie trzymają fason. Są od zadań specjalnych, technicznych interwencji, ratowania sytuacji i oczywiście od męskiego spojrzenia na sprawy, których nikt inny nie potrafi zrozumieć. Krótko mówiąc, mała ekipa, wielka moc. Pozdrawiam.
1: Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. Ale w ogóle cieszy się moje serce, że tak się fajnie wam pracuje z rodzynkami. I wam, rodzynki.
0: Robota nie zając.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Dzieci ogarnięte?
2: Ogarnięte!
1: Praca?
2: Jak zawsze!
1: A ty?
2: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
2: Chyba czas to nadrobić.
1: Jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
2: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
3: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
10: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: Reklama.

Portugalia, Austria, Izrael, Anglia. W tych miejscach mieszkał jako dziecko Bryan Adams, bo był synem dyplomaty. Jest synem dyplomaty, który jako dziecko właśnie często zmieniał miejsce zamieszkania. Dumny Kanadyjczyk dziś, co silnie odzwierciedla jego obecną twórczość, angażuje się w ochronę środowiska, wspiera dokumenty przyrodnicze, jest uznany na świecie fotografem modowym i portretowym, regularnie realizuje sesje dla największych magazynów, no i wystawia swoje prace w prestiżowych galeriach. Bryan Adams od dekad jest zdeklarowanym weganinem, obrońcą praw zwierząt. I właśnie śpiewał w radiu Złoty Przybój.

0: Za 4 minuty będzie południe środowej. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta, naszej okolicy. Sprawdzimy prognozę pogody, a dzisiaj sprawdzone środy, także również bardzo ciekawe informacje o miodzie.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00, oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Tomasz Brel, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje...

0: promocji. Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje. Szarpanina na pokładzie samolotu. Pilot chciał rozbić maszynę. Nadal utrudnienia na torach na trasie Warszawa-Wileńska-Wołomin. W Warszawie stanął pierwszy w Polsce i na świecie aborcyjny automat paczkowy. Dorota Werdecka. Udało się uniknąć wielkiej katastrofy, piszą izraelskie media, a chodzi o incydent na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Jeden z pilotów próbował przejąć stery i rozbić maszynę. Według izraelskich mediów powstrzymali go pasażerowie. Na pokładzie była druga ekipa pilotów w cywilu i gdyby nie oni, to doszłoby do tragedii. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Pilot jest przesłuchiwany. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Mieszkańcy dwa razy dostali SMS-y z ostrzeżeniem dziś rano. Wojsko drugi raz dzisiaj podrwało myśliwce. Rosyjski atak na Ukrainę zakończył się i alert został odwołany. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach węzła Grabin. To województwo warmińsko-mazurskie. Przed południem zaczęły się tu ćwiczenia ZATOR prowadzone przez policję, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Straż Pożarną. Z tego powodu całkowicie został wstrzymany ruch w stronę Warszawy. Policjanci organizują objazdy, a ćwiczenia mają potrwać do 15. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii. Wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą korzystać osoby zamawiające tabletki poronne, wyjaśnia Kinga Jelińska z organizacji Women Help Women.
1: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
0: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Prawie połowa czeków turystycznych została już wykorzystana w pierwszej turze programu na Lubelszczyźnie. To dofinansowanie do wypoczynku w wysokości 300 zł obejmuje pobyt z dwoma noclegami w miejscach, które biorą udział w programie. Niezrealizowane bony będą udostępnione w kolejnej turze, a ta rusza jutro. Łącznie do rozdysponowania będzie ponad 4,5 tysiąca czeków.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Werdecka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd miodów i ich właściwości. Wielcy miłośnicy miodów mają swoje ulubione odmiany. Jaka jest zawartość pyłków danej odmiany w miodach różnego rodzaju, jeśli nie są po prostu wielokwiatowe? Opowiada Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
3: Takie miody właśnie typu miód lipowy czy akacjowy są tak zwanymi miodami niedopruszonymi, czyli w nektarze jest znacznie mniej pyłków niż w przypadku miodów normalnych lub nadpruszonych. Taka granica zawartości pyłku generalnie dla miodów jest 45% danego pyłku, żeby móc uznać miód za odmianowe, natomiast w przypadku miodów lipowego czy akacjowego ta granica jest przesunięta znacznie niżej.
0: Jakie właściwości są w miodach wczesnych, a jakie w tych zebranych później? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
4: Kolejny piękny dzień jesienny mamy. Korzystajmy. Aż do 24 stopni w okolicach Legnicy, 23 na zachodzie, 22 w Krakowie i Rzeszowie i nad morzem, 20 w Warszawie i 17 w Suwałkach. Wszędzie słońce. Witamy już kolejną godzinę popołudniową, środową, 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam, zaśpiewajmy sobie teraz razem z Vaya con Dios.

Paul McCartney, Michael Jackson i Linda McCartney jako członkowie wędrownej grupy występującej pod szyldem Mac and Jack podróżują od miejscowości do miejscowości, organizując widowiska i wykorzystując swoją pomysłowość do zdobywania sympatii i pieniędzy od mieszkańców. Taka to historia. W klipie promującym przebój Say Say Say była zawarta i ten klip bardzo tej pięknej piosence pomógł. To był rok 1983, kiedy Michael Jackson i Paul McCartney nagrali razem kolejną piosenkę. Drugą już, bo rok wcześniej stworzyli piosenkę The Girl Is Mine. I to był rok 1992 oczywiście. A teraz w Radiu Złote Przeboje te dwa głosy razem, jak zawsze, genialnie brzmiące. Michael i Paul.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

przed nami w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej tajemniczych ballad, węgierski zespół Omega. Tak, wiem, kochamy. Nagrał piosenkę w 69 roku i stała się wielkim przebojem w bloku wschodnim. A według legend nawet John Lennon określił ją mianem jednej z najpiękniejszych ballad. Ta piosenka grupy Omega ma tajemniczy tekst. Opowiada o dziewczynie o perłowych włosach, która zlitowała się nad ludźmi i rozjaśniła ich życie jak słońce. A potem po świcie wróciła do swego domu. Ten utwór oczywiście był wielokrotnie coverowany. Najpopularniejsza jej wersja to White Dove zespołu Scorpions. Pojawiły się też wersja czeska, niemiecka, francuska, rosyjska, litewska. Polskie interpretacje wykonywali m.in. Kult, Janusz Radek, Zakopower, a teraz w Radiu Złote Przeboje, Scorpions.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Dzień chłopaka. Dziewczyna oddaje już stanowisko teraz, ileż jest chłopaka w mężczyźnie. No to jeśli cieszą go małe rzeczy, samochodziki i smakołyki, to dużo jest w takim mężczyźnie chłopaka. Tomek sam już podejmie decyzję, czy zdradzić, czy go cieszą takie rzeczy, czy nie.
1: Dziękuję. Oczywiście, dziękuję, że tak.
0: Witam Tomka Brela, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Najpierw cieszymy się z drobnych prezentów, a potem cieszymy się z tego, że nadszedł kryzys wieku średniego i znowu możemy sobie kupować zabawki, prawda? No pewnie.

Chris Isaak i Blue Hotel. Powiem szczerze, zawsze mu zazdrościłem odrobinę, że na planie jednego z jego teledysków pojawiła się najpiękniejsza modelka lat 90. No dobrze, 14 już za chwilę, sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem środowe popołudnie, które będzie pełne niespodzianek. Obiecuję.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: 30 września w kalendarzu, 14 właśnie minęła, środowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
5: Rodzice zastępczy ze Zgierza staną przed sądem za znęcanie się nad dziećmi. Drogie paliwo uderza mocno w firmy transportowe. Darmową spirometrię od ręki można wykonać dziś w wojewódzkich oddziałach NFZ-u. Rodzice zastępczy ze Zgierza w Łódzkiem staną przed sądem. Według prokuratury razem ze swoim znajomym znęcali się nad dzieckiem i jego siostrą, a wszystko wyszło na jaw w lutym dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
6: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
5: Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
5: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
7: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
5: A tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę. A jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy ma rozpatrzyć wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą, a prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Spirometria to najprostszy sposób na zdiagnozowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dziś to badanie można wykonać od ręki w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
8: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
1: A pali pan papierosy?
8: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
9: Profilaktycznie po prostu. Jest okazja.
5: No, z pacjentami w Bydgoszczy rozmawiała Agnieszka Wynarska. Kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi dziś do kin w całej Polsce. Grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński mówi, że to opowieść poruszająca i ponadczasowa.
10: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
5: Izabelę Łęcką w kinowej Lalce gra Kamila Urzędowska w roli Rzeckiego od kilkunastu lat. Niewidziany na ekranie Marek Konrad.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
5: Dorota Wardecka. O miodach mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Naturalny miód ma sporo właściwości prozdrowotnych, ale ważne jest też, kiedy został zebrany i jaki to miód. Dodaje Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
11: Miody te pierwsze, wczesnowiosenne, mają nieco niższe te właściwości. Te miody późnoletnie, jesienne, czyli miód właśnie gryczany, spadziowy, wrzosowy, to są miody, które już mają silne właściwości prozdrowotne, antyseptyczne. Mają dużą zawartość związków fenolowych, wysoką aktywność antyoksydacyjną. Na pewno dla osób, które borykają się z problemami cukrzycowymi, oczywiście tutaj konsultacja z lekarzem jest jak najbardziej wskazana. Najczęściej polecane miody to jest miód akacjowy i miód gryczany.
5: Specyficzny w smaku i bardzo ciemny. I jak każdy inny miód, nie leczy, może po prostu wspomagać.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
4: Prognoza wygląda wspaniale. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy najbardziej. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Znalazłem też prognozę długoterminową, no i wygląda na to, że październik, który już jutro nam się zaczyna, będzie książkowym przykładem złotej polskiej jesieni. No oby, trzymam za to kciuki. 14 już za nami, tu Radio Złote Przeboje, środowe popołudnie pełne niespodzianek, pełne prezentów, no i pełne gości. Zaczynamy w takim razie, Tomek Brel, witajcie. Marquez za chwilę, teraz od The One.

Marquez w Radiu Złote Przewoje i Vayamos Compañeras. Gorąca kompozycja, która może sugerować, że zespół Marquez to zespół pochodzący gdzieś z dalekich, ciepłych krajów, ale nie, pochodzą z Niemiec. Jak to pozory mylą, prawda? Dzisiaj popołudniową porą w Radiu Złote Przewoje na pewno będę miał dla was bilety do kina. Tak, tak, dzisiaj w kinach w całej Polsce lalka. Będą na pewno bilety. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska i zaczniemy chyba planować już powoli najbliższy weekend, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. 12 minut po 14. Sixpence None the Richer. To już teraz w Radiu Złote Przewoje.

0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: No, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

Czyż ona nie jest piękna? To w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu. Isn't She Lovely i Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Mignęła mi gdzieś na korytarzu przed momentem Marzena Rogalska. Na pewno wpadnie do mnie za niespełna godzinę, no i będziemy się zastanawiać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym środowym popołudniem. Z dobrych wiadomości, no to też dzisiaj wieczorem atrakcji na pewno nie zabraknie, bo po 18 w programie Cała Muzyka kolejne podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk celebrują 50 na scenie. No robi to wrażenie, nie ma co ukrywać. Coolio teraz.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zobacz, Stasiu, sokół.
20: Gdzie? Nie widzę.
19: No tam, patrz.
20: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
19: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
21: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
20: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
21: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
22: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
23: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
26: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

Sandra i Everlasting Love w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to jakiś czas temu udało nam się z Sandrą spotkać i porozmawiać, no i pamiętam, zadałem pytanie, no bo chyba każdy z nas miał plakat Sandry, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy odpowiedziała, że nie miała swojego nastoletniego pokoju. Tu się zafrasowałem, po czym Sandra dodała, że mając kilkanaście lat miała swoje własne mieszkanie. No i tu już zapadła niezręczna cisza. No dobrze, teraz artysta, który przyczynił się do stworzenia jednego z największych hitów charytatywnych, czyli We Are The World. Tak, tak, Lionel Richie i Michael Jackson stoją za tą kompozycją. Lionel Richie, Angel, już teraz.

0: Ależ pięknie. Christopher Cross w Radiu Złote Przyboje. A w naszym studiu przed godziną 15 ponownie Dorota Wardecka. Za chwilę sprawdzone wiadomości. W nich, z tego co widzę, wszystko rośnie.
1: Rosną ceny przede wszystkim. A co dokładnie drożeje, co drżało we wrześniu i jaka jest dalsza perspektywa, o tym w wiadomościach Radia Złote Przyboje o 15.

0: podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
4: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
5: Dzieci ogarnięte?
6: Ogarnięte!
5: Praca?
6: Jak zawsze!
5: A ty?
6: Ja?
5: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
6: Chyba czas to nadrobić.
5: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
6: Kobiecość pod dobrą opieką?
5: Koniecznie!
7: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna.

0: dzieci zamieszczały wobec siebie.
1: Dyrektorka dodaje, że dzieci chętniej ze sobą rozmawiają, a szkolna psycholog zauważyła u uczniów większą koncentrację. Kto lubi obserwować nocne niebo, dziś będzie na co patrzeć. Księżyc będzie widoczny na tle Plejad, czyli charakterystycznej gromady kilkuset gwiazd, wyjaśnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
2: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka, kilkaset lat świetlnych od nas.
1: Gołym okiem widać zaledwie kilka Plejad, ale przez lornetkę możemy ich już dostrzec kilkadziesiąt.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
4: Ula Meszkinis. W Szczecinie niedawno otwarto świeżo wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Wyszyńskiego. To Centrum Aktywności i Wolontariatu Seniorów. O programie Social Silver mówi Agnieszka Cieślicka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
5: Projekt Social Silver możliwy jest do realizacji dzięki środkom unijnym. Mamy rosnącą liczbę seniorów. To jedno z największych wyzwań naszego regionu.
4: W szczecińskim centrum organizowane będą m.in. zajęcia teatralne, sportowe i kulinarne. Teraz o innym miejscu, gdzie także ważny jest wolontariat. W sobotę w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie dzień otwarty. Będą pokazy, prelekcje i spotkania z psiakami w ramach akcji Psie biegnij się. Start o 12. A o 19 dziś startuje Międzynarodowy Festiwal Filmowy Senior Movie. Gala otwarcia w Willi Lenca.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
6: Pogodą naprawdę można się zachwycać. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy. Co na termometrach? Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia łącznie z weekendem będzie bardzo podobnie, w niedzielę nawet 23-24 stopnie na południu. No i sporo słońca, co nas bardzo cieszy. Teraz prognoza muzyczna, za chwilę Aldra Vox, przy okazji pochwalę się moim ostatnim znaleziskiem o tym zespole, no a teraz duet, który powstał przypadkiem. Petro Boys.

Zespół Ultra Vox i oczywiście fantastyczny Meet Your. Gdyby nie on, pewnie nie doszedłby do skutku najsłynniejszy koncert świata, czyli Live Aid, ten z lat 80. Za organizacją tego wydarzenia stoi oczywiście Bob Geldof i właśnie Meet Your. Ale chyba prawdziwą gwiazdą tego koncertu, oprócz zespołu Queen, był oczywiście Phil Collins, który za punkt honoru postawił sobie zagrać zarówno w Londynie, jak i w Filadelfii. Że to dwie różne strony oceanu, no jemu to nie przeszkodziło, po jednym koncercie wsiadł do samolotu i zagrał drugi koncert. Sam organizator, czyli Meet Your, również pojawił się na scenie. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że był przerażony perspektywą tego występu, bo nie zdążyli przeprowadzić próby. No, tak się kiedyś grało.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę i ten przebój.
3: Ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę.
2: Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy nam się coś fajnego.
3: Pojawią się już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Ależ ja lubię ten kawałek. To Eternal i I Wanna Be The Only One w Radiu Złote Przeboje. Zdaje się, że ten kawałek lubi też Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, no bo wiesz, tu moje ego czasem wyskakuje mi z torebki i ja być chcę. Fajna składnia, nie? Trochę jak Joda do ciebie mówię. Ja chcę być ta one and only. Rozumiesz?
0: Słuchaj, a środę lubisz? Bo ja sobie tak myślę, że to taki dzień, z którym nie wiadomo co zrobić. Czy myśleć o weekendzie, czy wspominać ostatni?
1: Nie, środa jest bardzo komfortowym dniem, kochanie. Środa? Ja zdecydowanie w środę jestem myślami przy weekendzie. Zdecydowanie. Takie, że już wiesz, połowa tygodnia minęła i właściwie już wszystko, co było do zrobienia, można tak myśleć życzeniowo, już jest zrobione. Ja już w środę jestem myślami przy piątku, kochany.
0: No, a jutro to już w ogóle będziemy przy weekendzie. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro 15.30, a teraz piękną piosenkę ci zagram, Ever David Words. Proszę bardzo.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Dzieci ogarnięte?
13: Ogarnięte!
12: Praca?
13: Jak zawsze!
12: A ty?
13: Ja?
12: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
13: Chyba czas to nadrobić.
12: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
13: Kobiecość pod dobrą opieką?
12: Koniecznie.
14: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest ważna.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

Cutting Crew w Radiu Złote Przyboje w środowe popołudnie, piękne, słoneczne. Sprawdzałem przed chwilą, co ciekawego można znaleźć na Instagramie artystki, która już teraz zaśpiewa, czyli u Jennifer Lopez. Poszperałem, pooglądałem wszystkie zdjęcia i znalazłem niezwykłe ujęcie ćwiczącej Jennifer Lopez. Wyobraźcie sobie, że ma handle z wygrawerowanym z boku napisem J.Lo. No i tak sobie myślę, że pewnie większość pań i panów chciałaby mieć takie hantle z grawerem. Znając życie i często gęsto słomiany zapał nasz do ćwiczeń, może się okazać, że na grawerze się skończy, a z czasem sam grawer pokryje się patyną. Mówię to oczywiście opierając się na własnych doświadczeniach. Jennifer Lopez.

0: Wiana Curling i Falco. Pięknie w Radiu Złote Przyboje. 16 już prawie, za chwilę wiadomości Radia Złote Przyboje. Dorota Wardecka w nich, no ale nie tylko Dorota Wardecka, ale i lalka, a właściwie to chyba dwie nawet.
1: Dwie lalki, a nawet tak, o lalce bardzo dużo dyskutujemy. Ja na przykład wczoraj spotkałam dwie panie na ulicy, które rozmawiały o Wokulskim i ta dyskusja również jeszcze się przenosi do internetu. Gdyby ktoś był zainteresowany lalką jeszcze bardziej, to jest jeszcze więcej miejsc, gdzie można się o tym dowiedzieć, a więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: na pomarańczowym tle. W całej Polsce miejsc schronienia jest ponad 80 tysięcy, ale dostęp do niektórych może być utrudniony, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
1: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
0: Jeśli chcecie sprawdzić, gdzie jest najbliższe dla Was miejsce schronienia, to możecie wejść na stronę gdziesieukryć.pl. A jeśli chodzi o sytuację zagrożenia, to prawie połowa Polaków deklaruje, że spakowanie się do ewakuacji zajęłoby im pół godziny. Blisko 40% przyznaje, że nie zdołałoby tego zrobić. Tak wynika z badania IBRIS. Ale spakowanie plecaka to nie wszystko, zauważa Paweł Florek z MSWiA, współautor poradnika bezpieczeństwa.
2: Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy.
0: Poradnik bezpieczeństwa można znaleźć na rządowych stronach. Od dziś w kinach można oglądać drugą, nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Można oglądać już też serial Lalka na Netflixie, a dla zainteresowanych tą lekturą powstał portal edukacyjny. Przede wszystkim jednak przeznaczony dla nauczycieli. Do jego odwiedzenia zachęca szefowa resortu edukacji, która objęła patronatem honorowym kinową wersję Lalki. Adres platformy to lalka.edu.pl.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Szczecinie?
4: Ula Myszkinis. Inauguracja roku akademickiego i jubileuszowy piąty spacerek na Uniwerek już jutro. Studenci wszystkich szczecińskich uczelni spotykają się o 11.40 na placu Adamowicza. Podczas uroczystości odbędzie się prapremiera hymnu szczecińskich uczelni skomponowanego przez Piotra Gryskę, wykładowcę Akademii Sztuki w Szczecinie. Tekst napisał szczeciński poeta Marek Maj. Weekend cudów akcji Szlachetna Paczka dopiero w grudniu, ale praca wolontariuszy trwa cały rok. Zapytaliśmy Wojciecha Krygiera, koordynatora z naszego regionu, co dzieje się teraz.
5: Rekrutujemy wolontariuszy w województwie zachodniopomorskim, gdzieś tam około 40 osób zostało. Wdrażamy i już zaczynamy zbierać historię rodzin oraz nawet odwiedzamy te rodziny.
4: Szczegóły na szlachetnapaczka.pl. I jeszcze zaproszenie do klubu Hormon. Dziś o 19.00 Szczecin nie istnieje. Pokaz iluzji. Wstęp biletowany.
3: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Pogoda.
6: Jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. I co chyba najważniejsze a propos pogody, jest to, że najbliższy weekend też zapowiada się pogodny, słoneczny i ciepły do 25 stopni, choć z drugiej strony no to już przerabialiśmy weekendy, które zapowiadały się słoneczne, a zaczęły się od deszczu. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, ta zawsze u nas się sprawdza. Shaking Stevens, No Mercy już teraz, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości dla wszystkich kinomanów. Będą bilety na Lalkę.

Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bilety na lalkę. Lalkę, która właśnie dzisiaj wchodzi do kin w całej Polsce. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla Was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. Jak je zdobyć? No więc tak, uwaga. Wyobraźmy sobie, że dostajemy epizodyczną rolę w filmie Lalka. Nasza rola jest bardzo krótka, ale treściwa, bo jesteśmy przypadkową osobą, którą Stanisław Wokulski spotyka, no i opowiada o swoich perypetiach z Izabelą. I naszym zadaniem jest przekonanie Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój. Słuchajcie, zapraszam gorąco, 22 4 4 3 0, najciekawszą rolę nagrodzę biletami do kina Helios. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja przed godziną 17.30 na pewno wybiorę najciekawszą historię.

0: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
1: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
0: No, tego z Media Expert.
1: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgo.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Reklama.

0: Pięknie Stand By Me w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na prognozy, no i aż chciałoby się gdzieś daleko spędzić najbliższy weekend, albo nawet tydzień. No w sumie nic nowego, Włochy czy to Chorwacja jesienią też są piękne. No to co, jedziemy? A może lecimy?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: No właśnie, dzisiaj rozważania pod tytułem co bardziej się opłaca, jeżeli chodzi o na przykład jesienny wyjazd do Chorwacji czy też Włoch. Samolot czy samochód? Wszystko zależy od liczby osób i stylu podróżowania. Dla jednej lub dwóch osób często tańszy, a na pewno wygodniejszy będzie samolot. Zwłaszcza jeśli uda się upolować promocję. Ale przy rodzinie albo grupie znajomych samochód zwykle wygrywa kosztowo. Paliwo i opłaty rozkładają się na wszystkich, a do tego odpada wynajem auta na miejscu. Nie ma co ukrywać, że samochód daje też zdecydowanie większą swobodę zwiedzania i możliwość zabrania większego bagażu. Ale z kolei lecąc samolotem na pewno możemy oszczędzić czas, a przede wszystkim siły, szczególnie przy bardzo długiej trasie. No ale nie zapominajmy o jednym. Jeżeli chodzi o jesienne wyjazdy, czy to do Włoch, czy to do Chorwacji, no to jak to mawiają, nie liczy się cel, liczy się droga. Chociaż pewnie jak zwykle w okolicach Splitu o drugiej w nocy powiemy głośno: ostatni raz jadę samochodem.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
9: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Środowe popołudnie w większości regionów pogodne i słoneczne, a przynajmniej bezchmurne. Padać nie powinno. Dziś też dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, to nawet 24 w zachodniej Polsce. W nocy będzie chłodno, bo od 3 do nawet 13 stopni na północnym zachodzie. A teraz noga z gazu na A1 w okolicach węzła Brzeziny. Tutaj kolizja ciężarówki z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: To Madonna i Frozen w Radiu Złote Przeboje. Madonna od wielu lat, mimo że osiągnęła wszystko w świecie muzyki, próbuje niestrudzenie swoich sił w świecie filmu. Z bardzo różnym skutkiem, no najczęściej takim sobie. A propos filmu, no to o niczym innym ostatnio się nie mówi jak o lalce. W poniedziałek uroczysta premiera, od dzisiaj film jest we wszystkich kinach w Polsce. Byliśmy na uroczystej premierze, no i wszyscy łącznie z aktorami zachwycali się kostiumami, na przykład Andrzej Hyra.
1: Takie wejście w dobrze zrobiony kostium i w interesującą scenografię jest zawsze ogromną przyjemnością, dlatego że to są rzeczy, które niosą, które inspirują, rodzą takie detale, szczególiki, które później są być może najcenniejsze na ekranie.
0: Bilety na lalkę mam i po godzinie 17 wręczę je komuś. Przeglądam, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce a propos dobrych rad dla Wokulskiego. No i już po 17 wybiorę najciekawszy wasz telefon.

0: To zespół New Order przeniósł nas pięknie do roku 1987. No dobrze, wracamy do 2026. Dorota Wardecka w naszym studiu. Punktualnie o 17:00 sprawdzone wiadomości. W nich między innymi coś dla kierowców, którzy zastanawiają się, czy będzie obniżka na stacjach, czy nie. No właśnie, o tym o 17:00.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
5: Dzieci ogarnięte?
6: Ogarnięte.
5: Praca?
6: Jak zawsze.
5: A ty?
6: Ja?
5: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
6: Chyba czas to nadrobić.
5: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
6: Kobiecość pod dobrą opieką?
5: Koniecznie.
7: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama. 17 już prawie, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. W kalendarzu 30 września, środa, najbardziej aktualne wiadomości ma dla Was Dorota Wardycka.
3: Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii. Dane Polaków, które wyciekły, są bezpieczne, zapewnia resort cyfryzacji. Dziś w nocy wyjątkowe zjawisko na niebie, można obserwować księżyc na tle Plejad. Obniżka cen paliw zależy tylko od prezydenta, mówi minister energii Miłosz Motyka i deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN.
4: A panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
5: Ponad 1 zł mniej na

Ależ duet podczas tego środowego wieczoru. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, lato się skończyło, ale podczas tej jesieni jest akurat sporo muzycznych wydarzeń. Na przykład w Katowicach 18 października zagra Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, a chodzi tutaj o trasę Królowie Życia i też mamy dla Was konkurs. Mamy taki konkurs, w którym możecie zgarnąć te wejściówki. Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje, w którym to wchodzicie na stronę Radia Złote Przeboje i w maksymalnie 5 słowach piszecie, czym kojarzą się Królowie Życia. Ja jeszcze dzisiaj do kogoś z Was na pewno zadzwonię i wręczę wejściówki na to wydarzenie. Więc jest o co się bić, ale jest też czego słuchać. Na przykład jeśli teraz przebijacie się przez korki, wracacie po pracy do domu. Adamski Seal, Killer w Radiu Złote Przeboje.

0: Ostatnia pogoda jest na tyle łaskawa i przyjemna, że może nie czujemy się jak na Jamajce, ale jest naprawdę, naprawdę dobrze. Son of Jamaica w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, a w tej chwili o polskiej muzyce opowiada Kasia Stankiewicz z Various Manx.
1: Lata 80. w ogóle w polskiej muzyce to był niezwykły czas, niezwykle inspirujący nawet z perspektywy lat dla mnie jako młodej osoby. Pamiętam, że jak zobaczyłam pierwszy raz Lady Panki Manam, no bo jakby dla mnie to wtedy było to samo mięso, to ja miałam wrażenie, że gdyby ci ludzie urodzili się za granicą, to oni by na luzie odnieśli sukces światowy. To brzmienie, ta bezkompromisowość, to jak oni wyglądali, to o czym pisali, to wszystko było to mięso na zewnątrz. To jest po prostu nerki, wątroba, zapraszamy do współpracy. I to są dla mnie takie rzeczy w muzyce strasznie ważne. W zasadzie prawda wylewająca się z Lady Punk w latach 80. to jest rzecz, która mnie rusza do dzisiaj.
0: A my posłuchajmy, jak śpiewa i gra zespół Various Manx. Ten sen w Radiu Złote Przeboje.

0: Ten Senwarius Banks w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczora. Wy też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek planujecie być, to możecie słuchać Radia Złote Przeboje poprzez apkę na waszych smartfonach. Oczywiście apkę Radia Złote Przeboje. A za moment na pewno będziecie mogli dać się głośni, ponieważ pojawi się Ewelina Flinta, czy też Donna Summer i Carlos Santana.
1: Radio Złote Przeboje. This one I feel in broken hearts.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Po pogodnym i dość ciepłym dniu chłodna noc, bo na termometrach od 3 stopni do 9 w większości regionów, tylko na północnym zachodzie i na wybrzeżu 13-14. Zamglenia na północnym wschodzie w nocy mogą się pojawić, a jutro w ciągu dnia, podobnie jak dziś, padać nie powinno sporo słońca i dość ciepło jak na początek października już jutro. Noga z gazu na Krajowej 58 na odcinku Ruciany Nida Biała Piska. Motocyklista zderzył się z osobówką i obowiązuje tu ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

Odrobina lat 90. w Radiu Złote Przeboja, więc Fun Factory. Natomiast proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok zdecydowanie do niej należy. Nie ustępuje pod żadnym pozorem młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. No bo tak, podsumujmy to trochę. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue oraz też niedawno z Charlie XCX, a w miniony weekend Madonna, no powiedzmy, zmiotła wszystkich, ponieważ zdobyła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards, więc do szczęścia tylko brakuje jednego, żeby przejechała na Polski na koncert. Czekamy. Na Radiu Złote Przeboje już teraz duet marzeń Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny.

0: Jak człowiek się trochę rozbudził, słuchając Radia Złote Przeboje, to czas kogoś z was wysłać do Katowic na Królów Życia. Skawiński Tkaczyk z racji 50 lat na scenie. Dzień dobry wieczór, Radio Złote Przeboje, Mariusz Telmaszczyk, czy rozmawiam z Agnieszką?
1: Tak, dzień dobry wieczór.
0: Bo ja tu się odzywam w sprawie konkursu Królowie Życia. Nazwa znana?
1: Tak.
0: I pamiętasz, co napisałaś? Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Pamiętam, że kojarzą mi się, nie wiem jak to ujęłam, ale na pewno
0: to ci podpowiem.
1: Z miłym życiem w biało-czarnym rytmie.
0: Dokładnie, a rozwij tą myśl, bo to tak nawet powiedział poetycko wyszło.
1: Poetycko, bo tak miało wyjść. W życiu jest pięknie i wspaniale, jest słodko, ale czasami też jest gorzko i to takie porównanie do białego i do czarnego, że raz jest biało, raz jest czarno, ale cały czas jest w rytmie i cały czas jest pełnia życia.
0: A swoją drogą, a propos tej czerni i bieli, to jeśli chodzi o zdjęcia, to podobno w tych kolorach, w tych barwach zawsze wychodzi się najlepiej na zdjęciu, więc to też jest ciekawe.
1: Też mam dużo biało-czarnych zdjęć.
0: Agnieszko, bo tutaj też spieszę donieść, że a propos tego, co powiedziałaś, będzie nagrodzone. Zarezerwuj sobie czas 18 października w Katowicach, bo wtedy pojawisz się na koncercie Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Zadowolona na jesień?
1: Pewnie, bardzo dziękuję.
0: Plany na jesień już są, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy lubią kombi i w ogóle Złote Przeboje.
0: A bardzo nam miło, tutaj akurat się na to nie umawialiśmy, ale to się rozliczymy poza anteną. Natomiast jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej zabawy ci życzę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A jeśli chcielibyście się wybrać na ten koncert do Katowic i zgarnąć bilety w Radiu Złote Przeboje, a jest taka szansa jeszcze dzisiaj po 19:00, to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Donna Summer teraz.

0: nie dostaniesz.
1: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 19:00 i za chwilę sport, a tam między innymi o tym, co dalej jest Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, też jaki turniej czeka nasze tenisistki, a potem wracamy do świetnej muzyki podczas tego wieczoru, między innymi Anita Lipnicka, czy też Bonnie Tyler.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
10: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
12: Reklama.
13: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koniec buntu. Cristiano Ronaldo wyjaśnił sobie wszystko z selekcjonerem Portugalii, Jorge Jesusem, po tym, jak wczoraj nie wyszedł obrażony na trening. Ronaldo był wściekły, że mecz z Norwegią przesiedział na ławce. Miłość Portugalczyków ma jednak swoje granice. Tamtejsze media zdecydowanie stoją po stronie selekcjonera i też uważają, że czas wielkiej gwiazdy już minął. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Snigur, a Fręch pokonała Francuzkę Elze Jacquemot. Jutro Magdalinette zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy.
13: Pogoda. Niby jutro zaczyna się październik, a jeśli chodzi o pogodę, to nic na to nie wskazuje. Jutro naprawdę słonecznie i ciepło w całym kraju. Na północy 20 stopni, w centrum również, na południu 22, a na zachodzie nawet 24. Też macie takie wspomnienia i skojarzenia z godziną 19, no bo kiedyś to się czekało na dobranockę o tej porze, ale w Radiu Złote Przeboje też będzie bajkowo, baśniowo, będzie świetnie, ponieważ zagramy dla was Lionela Richiego, będzie Sandra, Oena, a wcześniej Bonnie Tyler.

pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie nucił trasy tego kawałka. Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka w radiu Złote Przeboje. No naprawdę może się wszystko zdarzyć. Między innymi jedna wielka niespodzianka dla fanów lat 90. i przede wszystkim też zespołu Spice Girls z racji 30. rocznicy wydania ich debiutanckiej płyty pod tytułem Spice 6 listopada, a więc za miesiąc z hakiem ukaże się specjalny muzyczny box The Singles Collection, album bardzo obszerny, ponieważ będzie zawierał wszystkie single Spice'etek, a także materiały z archiwum, między innymi kawałek, który nigdy się oficjalnie nie ukazał i został głęboko schowany do szuflady, a więc Do You Think About Me. Więc ja zacieram ręce, bo to będzie naprawdę nie lada gratka i pewnie niezły prezent na święta, żeby komuś akurat podarować taki box z zespołem Spice Girls. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej Lionel Richie. Ten to ma głos.

0: Od razu przyjemniej podróżuje się samochodem przy takich dźwiękach, a więc Sandra w radiu Złote Przeboje. A teraz posłuchajcie, jak wyglądała pierwsza gitara Grzegorza Skawińskiego.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem, ją pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: Jestem w stanie się założyć, że tej gitary nie usłyszymy w tym kawałku zespołu Oena. Znalazłam. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

Parę imprez przy tym kawałku to człowiek pamięta. Summer Jam w Radiu Złote Przeboje, a za parę chwil kogoś z was wyślę do Katowic na koncert Królów Życia, więc Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie, oraz też dowiecie się, jaka była ulubiona piosenka Tilaf Agnieszki Osieckiej.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz? Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złoty 49 czeka na ciebie.
20: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: Reklama.

0: przyznać, ja lubię wracać do tego numeru. Tilaf, Warszawa, w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, a czy fanką tego kawałka była Agnieszka Osiecka? Opowiada wam Muniek Staszczyk.
1: Znaczy niestety nie miałem okazji poznać osobiście pani Agnieszki, bo z Wojciechem Młynarskim się znaliśmy, więc tu przynajmniej miałem szczęście, ale pamiętam tylko jedno zdarzenie. Jechałem taksówką, pamiętam, w okolicach Placu Konstytucji i to był początek tego nowego Tilaf, był z nią wywiad w radio i ona mówi, że nie, bo tam się jej pytali, co tam w polskiej muzyce w ogóle, czy jest coś, co ją zainteresowało w jakiś sposób ostatnio, nawet nie tyle rockowej. Ona powiedziała, jest taki chłopak i taki zespół, co śpiewa piosenkę o Warszawie i tam jest Zielony Żoliborz, Pieprzony Żoliborz. To jest bardzo dobry tekst. A ja tak...
0: Kopara w dół. I ja się takiej reakcji zupełnie nie dziwię. No a teraz w Radiu Złote Przeboje Buntowniczka, która w latach 80. nagrała właśnie ten kawałek Time After Time, czyli Cyndi Lauper.

0: W Radiu Złote Przeboje dowód na to, że znajdziecie tutaj najlepsze przeboje lat 80. i 90. Za nami OMD, a z kolei czas na królów życia, więc Kawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. Panowie, niebawem, bo w Katowicach 18 października zagrają koncert i kogoś z was postaram się właśnie wysłać. Dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy odebrała Dorota?
1: Tak, w telefonie.
0: Bo ja tutaj dzwonię w sprawie pewnej naszej zabawy, Królów Życia, i myślę, że akurat ta nazwa coś ci mówi.
1: Tak.
0: A pamiętasz właśnie, jak opisałaś w 5 słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Na pewno luksus, bogactwo, sława.
0: Zabawa, dokładnie. Zabawa. Gwiazda, luksus, pieniądze, sława, tak. Zabawa, dokładnie. Tak. Tymi słowami, 5 słowami mnie przekonałaś do tego, żeby wysłać cię na ten koncert, który odbędzie się w Katowicach 18 października. Więc mam nadzieję, że już rezerwujesz sobie plany na ten moment.
1: Nie rezerwowałam, ale dzisiaj już będę planować, będę rezerwować.
0: A kogo super, zabierzesz ze sobą? Masz już, będzie jakiś casting, czy już wiesz, kogo zabierzesz?
1: Na pewno męża.
0: A, okej, dobrze. A to dobrze, że bez wahania, tym bardziej, że dzisiaj dzień chłopaka, więc to dobra odpowiedź w sumie.
1: O, właśnie, będzie miał prezent na dzisiejszy wieczór. Przekażę mu taką informację.
0: Dokładnie tak, więc wszystkiego dobrego, bawcie się, naprawdę. Dokładnie. zazdraszczam.
1: No, świetnie, dziękuję bardzo, dziękuję za taką super wiadomość, dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje i jutro po 18 kolejna szansa na bilety.

0: Fresh, Cool the Gang w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 20 i za moment, oprócz tego, że zagram dla was m.in. Survivor, Eye of the Tiger, pojawi się Bratka, to będzie też gość w programie Cała Muzyka, a więc wokalistka Anna Wyszkoni.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Reklama.
18: Mariusz Estelmaszczyk, dzień dobry, w zasadzie dzień dobry wieczór, audycja Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Anna Wyszkoni.
19: Dzień dobry.
18: Zacznę z grubej rury, zapytam.
19: Tak.
18: Przejdziemy do muzyki, ale najpierw, tak jak było w zajawce, którą możecie zobaczyć na naszych social mediach, powiedz mi, jak to jest być w jednym hotelu z Rafa Nadalem?
19: No wiesz co, to jest tak, że oddechu nie możesz złapać po prostu. Tak. Jak schodzisz na śniadanie i nagle staje za tobą twój idol, to naprawdę jest piorunujące wrażenie. Zrobiłam wtedy fotkę, której nawet chyba nigdzie nie upubliczniłam, bo wyszłam na niej tak dramatycznie. Ale był to jeden z niewątpliwie najpiękniejszych momentów mojego życia.
18: A czemu Rafa?
19: Chyba zawsze kochałam go za jego pasję i oddanie na korcie. Rzeczywiście, kiedy stawał na korcie, był tam całym sobą. Zresztą obejrzałam ostatnio dokument o jego życiu w, no, głównie naturze i, no i potwierdzają się wszystkie te moje wrażenia właśnie z jego wieloletniej kariery, kiedy walczył z kontuzjami, a zawsze oddawał się publiczności, kibicom i grze w tenisa. Ja lubię, jak ludzie robią coś, wiesz, na 100%, jak się rzeczywiście oddają czemuś.
18: Tak, i też to jest taki człowiek, że on, no, poszedł swoją drogą, tak, że to jest też fajny taki charakter, że często była ta krytyka, że a to jest taki, siaki, miał te odruchy, że gdzieś tam sobie poprawiał spodenki.
19: Tak, tak, miał ten swój cały...
18: Rytuał poprawiania się, bo on tam miał problemy z potliwością i też często go krytykowano, natomiast też widziałem chyba właśnie ten dokument i wyszedł na takiego bardzo pozytywnego, uśmiechniętego człowieka.
19: Wydaje mi się, że taki był.
18: Znaczy jest, bo, taki żebyśmy jest. Nie mówili, jak...
19: Nie, no, mówię o turze, tak, wiesz, tak, jakby, tak. No teraz jest już emerytowanym sportowcem. Natomiast zawsze sprawiał wrażenie takiego bardzo ciepłego człowieka i bardzo to w nim ceniłam. Zresztą wiem, bo przyjaźni się z Darią Abramowicz, która jest psycholożką Igi Świątek, więc ona jest blisko tego środowiska i była też zawsze blisko Rafy i potwierdziła te moje wrażenia, te moje słowa, że Rafa jest fantastycznym człowiekiem, z którym zawsze można pożartować, pogadać i zawsze jest pomocny. No także jakoś tak ta, wiesz,

0: języka hiszpańskiego. Co ciekawe, kiedy zobaczyłam Rafę, zapomniałam, jak się mówi po hiszpańsku. Wszystko mi wyleciało z głowy.
1: No domyślam się.
0: Ale fajnie, że wiesz, że są tacy ludzie w mediach, którzy po prostu inspirują nas do sięgania wyżej, dalej.
1: To prawda. Słuchaj, zaraz porozmawiamy też o muzyce, ale obiecuję, że wrócimy za moment. Ja przypomnę, że dzisiejszym gościem jest Ania Wyszkoń.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Cała muzyka w Radio Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, Ania Wyszkoni i nic się nie zmieniło zupełnie. Jesteśmy tutaj razem z wami.
1: Siedzę dalej.
0: To jest takie typowe pytanie i na pewno słyszysz je naście razy, zwłaszcza w tym roku. Czy prawdziwe życie zaczyna się po 30?
1: Nawet po 40 bym powiedziała. Zależy, którą...
0: Wersję przyjmiemy, tak.
1: Tak,
0: do czego się odniesiemy, tak.
1: 30 lat na scenie rzeczywiście to jest bardzo dobry czas, bo jestem już bardzo świadoma, jestem też spełniona, bardzo tak, wiesz, ustabilizowana emocjonalnie, jeśli chodzi o to życie artystyczne, a jednocześnie mam wrażenie, że tyle jeszcze przede mną i ciągle stawiam sobie nowe wyzwania, kolejne cele, tak, do których dążę. Ale przestałam ciśnieniować i to jest fantastyczne, bo przez długi czas ścigałam się przede wszystkim sama ze sobą. Próbowałam sobie coś udowodnić, tym samym udowodnić komuś.

0: No to nie tędy
1: droga.
0: W
1: pewnym momencie stwierdziłam, że już nie muszę tego robić i nie chcę tego robić, więc spełniam się po prostu sama dla siebie, a przy tym mam wrażenie, że odczuwają to bardzo moi fani, którzy mnie śledzą i którzy jeżdżą na moje koncerty, czują taką czystą radość, wiesz, z tego, że jestem na tej scenie i chcę im tę radość dać.
0: Tak.
1: Więc nawzajem się totalnie napędzamy. Bardzo to jest dobry moment. Tym bardziej, że ten rok jest też bardzo intensywny, bo i przygotowałam nową płytę i trwa trasa anniversary, czyli ta jubileuszowa. Dużo się dzieje, ja lubię, jak się dużo dzieje. Nie lubię się nudzić. Nie umiem nawet.
0: Ja też. A właśnie, a umiesz odpoczywać? Bo to jest na przykład rzecz, której się cały czas uczę. Bo mówię, Mariusz, naucz się odpoczywać, a ja na przykład, kiedy coś wydaje mi się, że odpoczywam, nie wiem, czytam książkę, wydaje się, że fajne, rozwijające, ale zastanawiam się, ale w tym czasie jeszcze mógłbym coś zrobić po prostu.
1: Tak, dokładnie też tak mam. Mam bardzo duży problem na przykład z obejrzeniem nawet odcinka serialu, bo w połowie przypominam sobie, że jest jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia.
0: Tak.
1: Niezwykle ułatwiło mi funkcjonowanie, zdiagnozowanie u mnie ADHD, co wydarzyło się nie tak dawno. To mi bardzo pomogło, bo sama świadomość tego, z czym wiąże się ten mój problem i ta nadpobudliwość i to bycie wszędzie, powoduje, że jestem taka spokojniejsza i bardziej zaprzyjaźniona sama ze sobą.
0: Tak. A to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej, że pojawiła się taka, wiesz, samoświadomość, że tego, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, odkryłaś, jak mamy te 30-lecie w tej drugiej dekadzie? Bo tak mi się wydaje, trochę przeglądając rozmowy z tobą po okresie właśnie zespołu Łzy, w tej właśnie drugiej dekadzie, że wtedy ta świadomość do ciebie doszła, że jak wezmę sprawy w swoje ręce, to mogę robić, co chcę, powoli, coraz bardziej iść w kierunku, który sama sobie obrałam i nie zawsze muszę się skupić na tym, co mówią inni.
1: Wiesz co, to na pewno był proces, to była droga. Nigdy też, żeby była jasność, nigdy nikogo nie udawałam. Z zespołem Łzy byłam na 100% i taka po prostu wtedy byłam. Zbuntowana, nastoletnia dziewczyna, która lubiła tupać nóżką, ale na scenie, a schodząc ze sceny była troszkę już taka, wiesz, zamknięta w sobie, gdzieś z boku, raczej byłam obserwatorką niż w centrum uwagi, jeśli chodzi o takie życie prywatne.
0: Tak.
1: I myślę, że to jest też bardzo mocno związane z moim takim samorozwojem i rozwojem w życiu prywatnym i jako człowieka, bo wiesz, w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę przeżyć to życie dla samej siebie, nie chcę być już dla wszystkich wokół. Ja przez długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że oddawałam wszystkim wokół całą siebie, a dla mnie już nic nie zostawało. Dzisiaj pozwalam sobie na spełnianie swoich kaprysów, na wychodzenie z koleżankami, na niezrobienie obiadu w domu. Jakoś tak to wszystko leci swobodnie.
0: Tak, ale też mi się wydaje, że to jest super rzecz, że w tych czasach, w których żyjemy, to jest akurat taki plus, że jeszcze bardziej ta świadomość u nas się pojawia, bo też te nasze, co ze sobą trochę starsze pokolenia, mają coś takiego, że wyniesione z domu, nie wychylaj.
1: Żyją bardziej zachowawczo.
0: Tak, ale nie wychylaj się bardzo często, żeby usłyszeć, że a po co to zrobić, a może to bądź bezpieczni, a tutaj
1: bądź skromny. Nie chwal się.
0: Tak.
1: Tak, to w ogóle do tego doszłam przy płycie z Cegieł i Łez, kiedy byłam tak bardzo dumna z tej płyty, że zaczęłam się po prostu chwalić swoją pracą.
0: Tak.
1: I uważam, że to jest bardzo w porządku. To wcale nie musi być wyniosłe.
0: Pycha, tak.
1: To nie musi być pycha, tak jak mówisz. To może być po prostu duma z tego, że udało ci się zrobić coś fantastycznego. No, kiedy ja mam się samą siebie chwalić, no, jak będę już starszą panią, no nie, to jest ten moment.
0: Tak, no bo często to mylimy, że ktoś mówi, że bądź bardziej skromna, czy że jeśli powiesz coś dobrego o sobie, to już, o Boże, jak ona się przechwala, on się przechwala. Zawsze z tym walczę, bo mówię, przychodzą goście i z nim rozmawiam i tak, Mariusz, a może ja za dużo już mówię? Nie, mów, przecież zrobiłaś coś ciekawego, nagrałaś fajną płytę, zagrałaś w spoko serialu.
1: Ja też po to przychodzimy do ciebie, żeby o tym opowiedzieć.
0: No oczywiście, i to nie jest w zasadzie, że pochwal się. Znaczy ogólnie to się pochwal,
1: no, pochwal
0: jak
1: się,
0: najbardziej.
1: No właśnie.
0: I słuchaj, będziemy się chwalić dalej. dalej, bo dla słuchaczy Radia Złotych Przebojów na pewno poruszamy wątek, jak jest 30-lecie, no to też warto będzie się wbrać na koncerty. I też wspomniałaś o płycie, więc o tym zaraz porozmawiamy również. Ania Wyszkoni. Ania Wyszkoni jest gościem i za moment słyszymy się ponownie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Mariusz Tłumaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radiu Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat, płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią, dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy, 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało, materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli. I bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie, skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nawet słuchając tych singli, to też nie będziesz się ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no, rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być barwni.
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, tak, że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego, robimy, tak, jest to już takie z automatu,
1: rutynowe. Tak. Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki. Natomiast czuję ogromną radość wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
0: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy one kiedykolwiek się pojawią? To nie chodzi o to, że w tym danym okresie albo zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
1: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10, dedykowanej Markowi Jackowskiemu. Tak. To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć i wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem pierwszy raz i poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną i zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie. I za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiają, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
1: Tak, coś ekstremalnego.
0: Jest coś takiego,
1: to pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
0: Tak, że ujście musi być tych emocji.
1: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, jest coś takiego.
1: Ale jak zakochanie, tak?
0: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
1: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia taka, przez taki którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu, więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie, na tej scenografii. I wszystko, co sobie wymyśliłam, udało mi się zrealizować, chociaż pamiętam doskonale, jak przyszłam na spotkanie pierwszy raz z moją ekipą techniczną i powiedziałam, jaki mam pomysł, to wszyscy byli przerażeni, ale fajnie, że znamy się już od tylu lat i wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
0: To jest też temat zawsze częsty w rozmowach i w ogóle jeśli chodzi o twórczość, że jak dojrzewamy i wracamy do grania z tych starych rzeczy, no to wiadomo, że też na nie inaczej patrzymy. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy w tym roku było, że Christina Aguilera nagrała parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się między innymi gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te piosoneczki, bo, no, tak powiem, piosoneczki były Christina Aguilera. Tak. Lubimy je, mamy sentyment, tam Genie in the Bottle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty. I ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, o, fajne pioseneczki, ale
1: one jak zyskują, prawda?
0: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki, może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
1: wiesz,
0: mówię...
1: na pewno jeszcze dochodzi to, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes, grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów. Tak. I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jest wspaniałe i ludzie pięknie na to reagują i wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą.
0: Tak,
1: ja też taką podróż odbywam, prawda?
0: Tak, bo to jest super, bo przy takich, mówmy się, hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, to kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
1: Tak.
0: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze wtedy
1: i
0: najfajniejsze.
1: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię, ja z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz. To są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz. To nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
0: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem...
1: To się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy, ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego po prostu zagrana, tak jak była te 20 parę lat temu.
0: No, niedawno, no. Dokładnie. No, dokładnie.
1: I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
0: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pan i pani, czy Agnieszkę?
1: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
0: Tak.
1: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie...
0: Nie wyszli z niedosytem? Że jednak...
1: Żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie... Ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten pan i pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
0: Tak.
1: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
0: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Mariusz Stronaszczyk, za sterami Radia Złote Przeboje, cała muzyka, razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest. No, to jednak czeskie przejęzyczenie, ale jest ogromny sentyment, no, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy często jest, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografii i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu Łzy i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy jednością jako zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie, ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam
0: nadzieję. Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo w ogóle to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Duffa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę, ale że do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią. I mówi: wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam... Wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, bo ale pamiętam, ten pierwszy moment.
1: Pamiętam taki moment, kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu, i po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam: o, wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi, wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie: kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witelsi tak ci powiedzieli, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: Ale właśnie, to na pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję. I teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony. I grać utwory, które ludzie już znają i właściwie na nie czekają. Tak. Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
0: Na zawsze. I na zawsze.
1: I na zawsze.
0: A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś, ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że
1: jest to,
0: że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek. Chcę
1: ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to, to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, bo żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już no, nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Djokovicowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale tak. Też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak tak. To, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak.
1: No tak, tak.
0: Tak sobie
1: no,
0: myślę Japonia.
1: To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Byłam z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadzać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłaś ty jako Wicka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol, ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć Nexus.
0: A, też, Michael Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetnie jest dokumentem, Kylie opowiada,
1: tak,
0: właśnie jak wpłynął
1: tak.
0: Bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja, tam dwuletnia, tak. Ale to była jedyna osoba, która jej powtarzała, bardzo, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie i jest dokument
0: też.
1: O Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłym i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością, nostalgią, taką,
1: wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertować? Taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość.
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam 2 razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. Wiesz, to jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo coś cenię. Też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć?
1: Zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka, Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Mariusz Temaszczyk. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 532 398 279. Więcej na skuptezeusz.pl.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
7: Dzień dobry wieczór, 21 minęła, mamy środę i podczas tego wieczoru będzie szansa, żeby się doładować pozytywną energią, żeby też mieć siły. Do końca tego tygodnia zagram dla Was m.in. Britney Spears, pojawi się Bob Marley, a w pewnego razu w muzyce poznacie historię Krzysztofa Cugowskiego, a jeszcze wcześniej Sen o Warszawie, Czesław Niemen.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia, którą dzisiaj mam dla was w Pewnego razu w muzyce, zaczyna się bardzo, bardzo dawno temu, bo to już ponad pół wieku na scenie.
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
1: I to akurat nie do końca jest prawda. Krzysztof Cugowski, kiedy rozmawialiśmy z nim nie tak dawno, przyznał, że uważa się za szczęściarza i jego życie potoczyło się mniej więcej tak, jak sobie to zaplanował. Chociaż przypadków w życiu Krzysztofa Cugowskiego nie brakowało od samego początku. A skoro o początkach mowa, czy Krzysztofa Cugowskiego ktoś namawiał do śpiewania?
3: Właśnie nikt mnie nie namawiał, ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. No więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać, więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. Właściwie po maturze, dopiero już na studiach z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i no i tak to się zaczęło.
2: Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów.
1: Czyli trochę pod znanym hasłem nie chcę, ale muszę. No dobrze, ale mówimy o latach 60. Czasy, które zapewne dzisiejszej młodzieży, no trudno sobie nawet wyobrazić.
3: Tak, jeżeli chodzi o takie anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
1: Znaczna część kariery Krzysztofa Cugowskiego to oczywiście budka suflera. Kiedyś rozmawialiśmy na temat tego fenomenu. Jak to się stało, że odnosząc tak gigantyczny sukces, ich kariera nie zakończyła się tak, jak to często bywało w przypadku innych zespołów, bardzo szybkim rozpadem?
3: Ja myślę po pierwsze tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, no bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny, ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi. I to dla nas był faktycznie, to tam jakby wszystkim lekko palma odbiła.
1: A skoro już mówiliśmy o sukcesie artystycznym, to trzeba też powiedzieć o sukcesie finansowym, który nadszedł dużo, dużo później. Ale rozmawialiśmy kiedyś z Krzysztofem Cugowskim, czy pamięta jeszcze, na co wydał zarobione na muzyce nieco większe pieniądze. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie.
3: No to było na tyle dawno, że musiałbym się zastanowić, coś ja robiłem. Znaczy tak. No pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To było tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej.

To są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?

0: Krzysztof Cugowski. Pół życia w zespole Budka Suflera. Pewnie dla wielu fanów to, co stało się w 2014 roku, było szokiem. Mowa o pożegnalnej trasie koncertowej. W ramach tej trasy Budka Suflera z Krzysztofem Cugowskim zagrała wtedy dla ponad ćwierć miliona widzów, a bilety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I jak to zwykle bywa, musieliśmy wtedy zadać pytanie, dlaczego?
1: No tak, to tak. Myśmy grali tak długo, że myślę, że to wystarczy. Grali ponad 40 lat. Także no to kupa czasu. Ja myślę, że wystarczy. Myśmy zresztą tak niekonwencjonalnie i wydaje mi się właściwie sfinalizowali nasze 40-kilkulecie naszego grania, że ci, którzy chcą zapamiętać, to zapamiętają. Zagraliśmy w 14 roku 100 koncertów we wszystkich największych halach w Polsce, parę stadionów. Pożegnaliśmy się z publicznością, tak jak żaden wykonawca tego nie zrobił, bo myśmy to zrobili w pełni sił i możliwości. To nie jest tak, że my po prostu ledwo chodząc i ledwo tam coś, tylko proszę bardzo.
0: Proszę bardzo. Krzysztof Cugowski dzisiaj, pewnego razu w muzyce, no a ponieważ to ponad pół wieku na scenie, to nasza historia jeszcze się nie kończy. Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła historia Krzysztofa Cugowskiego, czyli przez długi czas wokalisty zespołu, bez którego trudno sobie wyobrazić polską muzykę. Właściwie każda dekada obfitowała w piosenki, które po latach śmiało można określić mianem hymnów pokolenia.
2: Na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocne Buenos Aires.
1: A skoro mowa o piosence Takie Tango, no to jak być może pamiętamy, przed laty doszło do niezwykłej wpadki. Otóż piosenka, którą Krzysztof Cugowski śpiewał pewnie 1000 razy, nagle w czasie występu zmieniła słowa. Tak to wspominał Andrzej Krzywy z zespołu Demona.
3: Nie zapomnę tego koncertu, bo to w Opolu chyba było, gdzie też, no umówmy się, no jeden z największych hitów, czyli Bo do Tanga Trzeba Dwojga. Krzysiek zapomniał tekstu i tam leci takim norweskim. Najpiękniej opowiada to jego syn, Piotrek, bo potrafi jeszcze go naśladować, więc po prostu to, co on tam wyśpiewał, jeśli państwo możecie do tego dotrzeć, polecam. To jest coś, no, na coś takiego jeszcze nigdy w życiu nie wpadłem.
1: A co na to sam Krzysztof Cugowski? Czy to była jedyna wpadka, czy może ich było więcej?
4: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, no było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego zagraliśmy jeszcze raz to tam, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem, ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. A to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Jak się okazuje, Krzysztof Cugowski pasjonuje się nie tylko muzyką, ale również okazjonalnie filmem. Mówiąc całkiem poważnie, ma na swoim koncie, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają, rolę w filmie Przepraszam, czy tu biją. Filmie, który został nakręcony w połowie lat 70.
4: Był 76 rok, to wtedy miałem wtedy 25 lat, więc miałem wszystkie atrybuty rock'n'rollowca. Marek Piwowski nam zaproponował. Myślę, tam była troszeczkę jeszcze inna historia, że mieliśmy robić w ogóle muzykę do całego filmu, ale potem jakoś się to inaczej ułożyło i został tylko nasz ten występ w tym klubie. Film na tamte czasy miał tempo niesamowite, ale okazało się po 40 paru latach, że to wolno wszystko idzie.
1: Nasza opowieść też snuje się bez pośpiechu, no bo to w końcu ponad pół wieku na scenie. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Prócz kilku dekad w budce suflera, jak pewnie pamiętamy, ma również na koncie współpracę z własnymi synami.
4: Nie, no to było oczywiste, że tak się stanie. Myśmy zresztą się najpierw z synami umawiali już od jakiegoś czasu na wspólne granie i wspólną płytę i tego typu działanie. Odbyliśmy to, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5. Przyszedł czas na to, żeby w związku z tym, że śpiewanie mi nie przeszkadza, to postanowiłem sobie jeszcze trochę pograć, póki zdrowia staje i to jest jedyna sprawa. Jeżeli kondycja i zdrowie będzie, to będę grał. Okazuje się, że zainteresowanie też publiczności jest. Także pozostaje tylko mieć nadzieję na jeszcze trochę zdrowia i tyle.

0: Krzysztof Cugowski. Kiedyś budka suflera, kiedyś zespół cugowscy, a obecnie razem z zespołem mistrzów. Pół żartem, pół serio, kiedyś zapytałem Krzysztofa Cugowskiego, czy ta nieustająca chęć do śpiewania nie jest przypadkiem związana, jak to często bywa wśród artystów, ze stosunkowo niską emeryturą. No bo pan Krzysztof jakiś czas temu osiągnął wiek emerytalny.
1: No, to na tyle komiczna, że pewnie będę musiał śpiewać do śmierci. Kiedyś się śmiałem z Foga, że jeździł i śpiewał, że nie z tego samego powodu, ale zupełnie z podobnego. Mam trochę więcej niż jest minimum, a na początku miałem mieć bardzo, bardzo niewielką, także zmiana minimalnej emerytury mnie też dotknęła.
0: I przyznacie, że faktycznie bardzo często się zdarza, że artyści pragną być na scenie do samego końca. I też często nie chodzi o względy finansowe, a o to, że po prostu hobby stało się pracą.
1: Myślę, że jednak jeżeli zdarza się, że hobby staje się zajęciem takim na poważnym, to chyba nie jest źle, bo to jednak ma się do takiego zajęcia troszkę inny stosunek niż do przypadkowej pracy i to jest, człowiek jest przymuszony z powodów ekonomicznych. Na pewno nie. Także ja myślę, że gdybym drugi raz się jakoś do tego życia przymierzał, to myślę, że plus minus zrobiłbym podobnie. Ja pamiętam, kiedyś czytałem, no wiele lat temu, biografię Presleya i on do swojej babki mówił: babciu, jadę do roboty. No on tak się, chyba mówił to, jak powiem, jako dowcip, bo on to rzeczywiście do roboty nie musiał chodzić.
0: A jeżeli chodzi o tak zwaną robotę i chodzenie do pracy, to Krzysztof Cugowski za młodu miał zdecydowanie więcej pomysłów na samego siebie.
1: O, to ja miałem różne, wie pan, ja w młodości to miałem być pianistą, potem tam się to wszystko z różnych sposobów, powodów mojego lenistwa rozjechało. No, potem jak mnie już przestałem mieć ochotę być muzykiem, co było chyba w 9 klasie, w 2 klasie liceum, poszedłem do ogólniaka i myślałem, że nigdy nie będę miał z muzyką nic wspólnego. I taką miałem cichą nadzieję. I już po maturze na studiach z moimi kolegami z różnych wydziałów zaczęliśmy się spotykać tak dla zabawy u mnie w domu. I muzykować się na takich, na instrumentach, które były wtedy dostępne, czyli bardzo komiczne. Tak się to zaczęło.
0: I trwa z sukcesami do dzisiaj. Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: No a dzisiaj niezwykła historia, która zaczęła się ponad pół wieku temu. Krzysztof Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Wiele razy u nas gościł, wiele razy rozmawialiśmy na tematy muzyczne i nie tylko muzyczne. Przy okazji okazało się, że pan Krzysztof jest wielkim pasjonatem motoryzacji. Ale co ciekawe, nie dopadła go moda na sprawienie sobie Mustanga, jak to uczyniły inne gwiazdy. Zresztą Krzysztof Cugowski do amerykańskiej motoryzacji ma stosunek umiarkowany.
2: No więc nigdy Mustanga nie miałem i nie będę miał. Nie jestem fanem motoryzacji amerykańskich z różnych powodów, głównie z powodów technologicznych. To są bardzo fajne samochody, wszystko się zgadza, tylko tak, zawieszenia się nie nadają na polskie realia, a technologicznie silniki są mniej więcej ze 20 lat do tyłu. Ja nie lubię takich samochodów. Mimo wszystko uważam, że w motoryzacji, tak jak jestem bardzo tradycyjny w bardzo wielu elementach, tak jeżeli chodzi o motoryzację, samochody retro mnie zupełnie nie pociągają. Chociaż miałem okazję w Stanach jeździć Rolls Royce'em z 1936 roku i tam on miał silnik bardzo ciekawy, miał 8 rzędową i jak właściciel mi zapalił ten samochód, to musiałem zajrzeć, patrzeć, czy to, bo tak, nie było słychać i jak patrzyłem, to nie drżało nic. To nie do wyobrażenia. Dla mnie to był szok zupełny. Samochód, który miał 80 parę lat, zachowuje się ten silnik w taki sposób. Jeździłem tym samochodem i on poza oczywiście prowadzeniem, które to jest zupełnie inna bajka niż teraz. To silnik pracował genialnie, no ale to był Rolls Royce.
1: No a skoro już tematy motoryzacyjne nam się pojawiają, to przed laty mało brakowało, a kupiłbym samochód, którym wcześniej jeździł Krzysztof Cugowski. W jednym z portali ogłoszeniowych pojawiło się auto z dopiskiem: pojazd należał wcześniej do Krzysztofa Cugowskiego. No i kiedy spotkałem się z Krzysztofem Cugowskim, po latach oczywiście nie omieszkałem sprawdzić, czy to mogła być prawda.
2: To nie ja sprzedawałem. To już to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał. Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawiał.

0: No a skoro już jesteśmy w naszym kąciku motoryzacyjnym, to kiedyś, gdy rozmawialiśmy z Krzysztofem Cugowskim, zapytałem go, czy znana twarz ułatwia życie, na przykład w czasie kontroli drogowej.
1: To wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet tu w moim rodzinnym mieście. Tak. Myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Wspominaliśmy już dzisiaj o amerykańskiej motoryzacji, za którą pan Krzysztof nie przepada. Jak się okazuje, co fani pewnie doskonale pamiętają, Krzysztof Cugowski przed laty usiłował spełnić swój amerykański sen. Sen, który na miejscu, za oceanem, wcale nie okazał się taki kolorowy.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym. I zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski, czyli mężczyzna pracujący, który żadnej pracy się nie boi. No właśnie, a propos, prócz Stanów Zjednoczonych, Krzysztof Cugowski ma też na swoim koncie wycieczkę do Holandii, gdzie pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję, bo mógłbym kogoś, tak powiem, zabić po dwóch dniach albo... No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych, no także... Doświadczenie miałem. Powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, to bym też chętnie ten minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: Były Stany Zjednoczone, była Holandia, teraz przyszła pora na Niemcy. W czasach, kiedy Krzysztof Cugowski z budką suflera próbowali robić karierę w Niemczech, były problemy z językiem. Podobno Krzysztof Cugowski spisał fonetycznie tekst, postawił ściągę na fortepianie, no i potem się okazało, że chcą ten fortepian mu zabrać.
1: Tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa. Najpierw miałem taką panią, która była rodzajem tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. Dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent.
0: Takich historii dzisiaj jeszcze będzie całe mnóstwo. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Za chwilę wracamy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce absolutna legenda Krzysztof Cugowski. Muzyczne początki jeszcze w latach 60., ponad pół wieku na scenie. Dlatego to pytanie w czasie jednego z naszych spotkań musiało się pojawić. Upływ czasu.
2: Niestety ten temat takiego upływającego czasu to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia. I powiem, że nie jestem tym zachwycony jakoś bardzo. Zdecydowanie wolałbym 20-lecie, 30-lecie najdalej. No niestety.
1: Krzysztof Cugowski jest na scenie tak długo, że w czasie jego kariery zdążyło się rozpaść kilka krajów, między innymi NRD. Jak to powiedział klasyk, nie zna życia ten, kto nie próbował przekonać niemieckiego celnika, że nie ma nic do ocalenia. Ale jak się okazuje, Krzysztof Cugowski z czasów Budki Suflera z niemieckimi celnikami miał bardzo dobre układy.
2: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund, i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę nie pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywali. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tamte woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się przywoziło z NRD wszystkie pieluchy. Ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali, no ale... Także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: A w owych ubrankach dziecięcych, o których wspominał Krzysztof Cugowski, zapewne chodzili dzielnie synowie. A propos synów Krzysztofa Cugowskiego, to znalazłem bardzo ładny cytat. Tata nie zachęcał do kariery muzycznej, wręcz przeciwnie, odradzał. Czy odradzał ze względu na to, że to ciężki kawałek chleba?
2: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi.

0: zostaw. Co ciekawe, Krzysztof Cugowski odradzał synom karierę muzyczną, z kolei synowie odradzali Krzysztofowi Cugowskiemu karierę polityczną. No bo być może niektórzy pamiętają, że przecież Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie przygodę z senatorowaniem. I z tamtych czasów pochodzi bardzo ładny cytat: jest tak mało pieniędzy, że właściwie ten kraj należałoby zamknąć i ogłosić bankructwo. No właśnie, czy od tamtych czasów coś się zmieniło?
1: No zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to, no to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi, no. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiono nic. Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski. No i jedno jest pewne, po okresie senatorowania stwierdził, że dowiedział się o polityce rzeczy, których niekoniecznie chciał wiedzieć.
1: Tak, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę, i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system.
0: Dobrze, sprawy związane z polityką zostawiamy. Zajmijmy się przyjemnościami, no i pasjami życiowymi Krzysztofa Cugowskiego. Prócz muzyki, jedną z jego pasji jest oczywiście żużel. I jak się okazuje, kiedyś postanowił spróbować samemu.
1: Tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie.
0: 4 okrążenia Krzysztofa Cugowskiego. I nasze okrążenie też powoli dobiega końca, choć pewnie moglibyśmy rozmawiać godzinami. Krzysztof Cugowski, czyli legenda polskiej muzyki, ponad pół wieku na scenie, dlatego tematów do poruszenia zostało nam całe mnóstwo. No ale to jest opowieść już na zupełnie inną okazję.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

prowadź mnie poprzez mrok.